0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0% tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. I po reklamie.
1: Czwartkowy poranek w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie pojawią się tylko niewielkie chmurki, a temperatura sięgnie 19 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o zmiany. Od południa zacznie robić się gorąco, a termometry pokażą nawet 30 stopni. Jutro czeka nas pełne słońce i aż 32 stopnie. Sobota również nie zawiedzie, bo temperatura może dojść do 34 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli. W Caracas zawaliły się budynki, a pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Władze potwierdzają ofiary śmiertelne, ale nie podają ich liczby. Z powodu zniszczeń na lotnisku w Caracas odwołane zostały wszystkie loty.
3: Ja! Hermano, no! Tu hermano, peligroso, hermano! Por allá! Signore! Al puerta 4!
2: W całym kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Trwają akcje ratunkowe i poszukiwania zaginionych. Według amerykańskich naukowców liczba ofiar może sięgnąć nawet dziesiątek tysięcy. Lekarz sygnalista przesłuchany przez prokuraturę, dr Emil Jędrzejewski, nie odpowiedział na żadne z pytań śledczych. Medyk został wezwany po swoich głośnych wypowiedziach o sytuacji.

0: które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Prokuratura analizuje sprawę i zapowiada dalsze czynności. O czym więcej Mateusz Chłystun.
1: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
2: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
1: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
2: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
1: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
0: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist.pl. A rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze.
3: SK2 Sport.
0: Meksyk nie zwalnia tempa na mundialu. Piłkarze z Ameryki Północnej zakończyli fazę grupową z kompletem punktów. W ostatnim meczu pokonali Czechy 3-0. Historyczny awans wywalczyła także reprezentacja RPA po zwycięstwie 1-0 nad Koreą Południową. Z grupy B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria. Dalej gra również Bośnia i Hercegowina. A grupę C wygrała Brazylia. Awans do 1/16 finału zapewniło sobie także Maroko. Nieudany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka odpadła już w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w 3 setach z Emmą Navarro.
4: No to jednak wiecie co, przy czwartku 3 sety to jest dość sporo. Natomiast jeżeli chcielibyście dobrze ten czas spędzić, cały dzisiejszy dzień, to bardzo dobrze wybraliście stację, która gra tylko najlepsze polskie hity i przy okazji takie fajne i w ogóle mamy przystępnych prezenterów, ale w to musicie uwierzyć na słowo.

0: A ja nie wiem. Przyznaję się bez bicia, że ja po prostu nie wiem. 6:11 na zegarach. Nie wiem, jak sobie radzić z upałami i tak przeglądam dzisiejszą prasę kolorową, która donosi nam, że na przykład Majdany, czyli cała rodzina Majdanów, Radosław, pani Gosia oraz ich syn, walczą z upałami, jedząc lody. Wcale nie tanie lody, bo to wiecie co, teraz byłem ostatnio, to ta gałka czy tam kulka nawet 12 zł kosztuje. Nieprawdopodobne rzeczy się dzieją na tym świecie. Obok tuż w gazecie, proszę bardzo, Julia Wieniawa, 27 lat, kusi w bikini, ale tym razem na Ibizie, półnaga Wieniawa całuje kaczkę na jachcie. No jest to też jakiś sposób na to, żeby sobie z upałami radzić, bo przecież przy takiej pogodzie nikt w swetrze chodził nie będzie, prawda? No więc im mniej ubrań, tym chyba wydaje się to lepsze rozwiązanie. A jakie są wasze sposoby na upał? 726-826-826 albo Messenger, zapraszam, tylko bardzo proszę, żeby to były sposoby, o których można powiedzieć w czwartek po 6, dobrze? A nie po 23. Wasze sposoby na upał 726-826-826 albo Messenger, można do mnie pisać, można nagrywać głosówki, a można też ze mną porozmawiać, jak ktoś się nie wstydzi.
1: SK2.
0: O, to jest też sposób na upał, proszę bardzo. Mrozu w Radiu SK2.

0: 19 minut po godzinie 6. Wiecie co jeszcze przeczytam w tej gazecie? Że proszę bardzo, fala afrykańskich upałów uderza w Polskę, nawet 51 stopni Celsjusza. Takie mogą być temperatury w naszym pięknym, wspaniałym kraju nad Wisłą. No to dzisiaj się was pytam, jakie są wasze sposoby na upał? Może ktoś ma jakieś takie babcine sposoby na upał albo coś w tym rodzaju? 7268268826 albo Messenger. Proszę bardzo, jakie mamy sposoby na upał?
1: Dzień dobry, ja mam taki bardzo skuteczny sposób na wysokie temperatury. Po prostu jak jest bardzo ciepło, pijemy bardzo ciepłą herbatę albo kawę, nosimy ją w termosie. Wówczas podnosi nam się temperatura ciała i wyrównuje z otoczeniem i nie odczuwamy tego ciepła. Tak samo jak zimą powinno się jeść lody. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Gdańska, Ewa.
0: No, laik powiedziałby, że co? Zimą lody, a w lecie herbatę? Ale rzeczywiście, naukowcy twierdzą, że tak jest. Pytanie, czy jak się nie ma herbaty, to czy może być szampan? SK2. Bo tak się składa, że akurat mam jeden pod ręką. Proszę bardzo, zaserwuję wam teraz.

Oczywiście, że się skończyło, bo mamy 26 minut po godzinie 6. Internet donosi o informacji o księdzu złapanym za jazdę pod wpływem alkoholu. Ten tłumaczył się głodem, to wszystko działo się w Lublinie. Tłumaczył, że no, był głodny, dlatego spieszył się do McDonalda, a lodówkę miał pustą, nie chciał mu się zamawiać, bo za długo czekał na zamówienie, więc ażeby po kielichu, to wsiadł mimo wszystko do samochodu i pojechał do McDonalda, prawda? No dziwne, ksiądz nie wiedział, że nie samym chlebem, a dokładnie bułką zmielonym żyje człowiek.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają.
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z oczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
13: Intermarché. Wszystko.

0: wszystko, czego dziś chce. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl.

0: Jetur. Drive your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Lamie.
3: Dzień w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Od rana będziemy mogli liczyć na dużo słońca, a temperatura wzrośnie do 21 kresek. Po południu czeka nas dalszy wzrost temperatury, osiągając nawet 30 stopni. Wieczorem nadal będzie pogodnie, z temperaturą wynoszącą 29 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy żadnych niespodzianek pogodowych. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
4: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Pożar składowiska odpadów w Chorzowie opanowany. Strażacy poradzili sobie z ogniem dopiero późnym wieczorem. Pożar wybuchł po południu i objął powierzchnię około 6000 m2. W akcji uczestniczyło ponad 70 zastępów straży pożarnej. Europa zmaga się z falą rekordowych upałów. We Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii padły historyczne rekordy temperatur. W brytyjskim hrabstwie Hampshire termometry pokazały 36,1 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik w historii pomiarów. Rekord pobito także w Hiszpanii, gdzie na północy kraju temperatura przekroczyła 43,5 stopnia. Gotówka nadal najlepszym ślubnym prezentem. Tak uważa niemal 3/4 Polaków. Z najnowszego badania wynika, że pieniądze są dziś najchętniej widzianym prezentem dla nowożeńców. Coraz mniej osób stawia na tradycyjne upominki, takie jak sprzęt AGD czy wyposażenie domu.
5: Oczywiście, że pieniądze najlepsze. W końcu papierów papier nie będziesz musiała owijać. Nie?

0: a w kosmosie świeci sobie słońce, a w stronę słońca warto czasami iść, chyba że ktoś nie lubi ciepła. A ciepło dzisiaj będzie i o waszych sposobach na upały dzisiaj rozmawiamy. Jakie macie sposoby na upały? Proszę bardzo, kolejny telefon na 726-826-826.
1: Witam serdecznie. Ja w sprawie dokuczających nam upału.
0: Aha.
1: Mam ofertę, której nic nie przebije. Zapraszam do zakładów mięsnych znanej firmy na literę T, w której panuje temperatura 8-10 stopni przez cały okres pracy. Do tego choćbyś zasuwał prędkością światła na wysokości lamperii, to i tak kierownik na twojej skronie potu nie dostrzeże.
0: A pewnie wypłata mrozi krew w żyłach.

No, czyli mamy sposób na upał, proszę bardzo. 726-826-826, Messenger, jakie są jeszcze inne wasze takie domowe sposoby na radzenie sobie z wysoką temperaturą? Dajcie znać. Ja was teraz rozgrzeję bardzo fajnym kawałkiem od Manamu, a później do tematu oczywiście też wrócimy.

No właśnie, kto słuchając tego utworu od Beat Rzeka Marzeń czuje się jak wielbłąd, kopytko w górę, tak jak ja? No widzę, że jest nas kilku. 8 minut zostało do godziny 7, moi drodzy, a tymczasem właśnie rekordowe upały w Wielkiej Brytanii, o której słyszeliśmy w newsach, no przekroczyły wczoraj historyczny poziom. Wczoraj był najgorętszym dniem, czerwcowym dniem w historii Wielkiej Brytanii z temperaturą ponad 36 stopni Celsjusza. Poprzedni rekord czerwcowy wynosił 35,6 stopni Celsjusza.

My wam jednak damy więcej informacji. Już za chwilę newsy w Radiu SK2, a w newsach porażające. Porażający bilans po trzęsieniu ziemi w Wenezueli, dlatego zostańcie z nami, zróbcie głośniej. Mamy najświeższe informacje w tej sprawie.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie

0: Gazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: I po reklamie.
9: Dziś rano w Stalowej Woli zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą około 21 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. To idealne warunki na rozpoczęcie dnia. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. W ciągu dnia temperatura zacznie rosnąć, osiągając nawet 30 stopni po południu. Wieczorem nadal będzie ciepło z temperaturą około 29 kresek i bezchmurnym niebem. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
10: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Tysiące osób mogły zginąć w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Tak wynika z informacji przekazanych przez amerykańską administrację. Donald Trump mówi o druzgocącym bilansie. Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Pierwszy miał magnitudę 7,2, a drugi 7,5. Wstrząsy m.in. w stolicy doprowadziły do zawalenia się budynków. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Informacje zbiera Mateusz Chłystun. Jak wygląda teraz akcja pomocowa?
11: Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju i złożyła kondolencje rodzinom ofiar, nie precyzując jednak, ile osób zginęło. Przywódcy państw Ameryki Łacińskiej, a także prezydent USA zadeklarowali wsparcie i wyrazili solidarność z Wenezuelczykami. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
10: Odpiera zarzuty i zapowiada kolejne kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę.
12: Zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
10: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza, sygnalisty zapowiedziano na poniedziałek. Ratownicy krynickiej grupy GOPR będą zabezpieczać szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. W sezonie turyści mogą liczyć na pomoc stałych baz oraz dodatkowych dyżurek w terenie. Ratownicy apelują o rozwagę i odpowiednie przygotowanie przed wejściem w góry.
13: SK2 Sport.
10: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. Dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
14: Mamy już 3 minuty po godzinie 7. Jeżeli chodzi o te upały, które tam zaczynają nam delikatnie doskwierać, to ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że upał wkrótce spadnie jednak poniżej 30. Zobaczycie. Minus jest

Ale jednak spadek zaliczony, tak więc moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Czy Marisa podskoczy przy następnym notowaniu? To już od was zależy. sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Kolejne notowanie Polskiej Gorącej Dwudziestki już w piątek po godzinie 18, przepraszam. A na 20 miejscu chciałem powiedzieć, że na razie Gotham Menzner, szkoda.

jednak Marisa dzisiaj by może zaśpiewała trochę inaczej, żebyście się znowu w niej zakochali, bo na razie, no niestety, zaliczyła dość mocny spadek na miejsce 8 w naszej gorącej polskiej 20. Co prawda część naszej tabeli, a

0: Następny to będzie też bardzo piękny, bardzo słoneczny i bardzo ciepły dzień. Upały się zbliżają do Polski. Uważajcie, moi drodzy, na siebie, dbajcie o siebie i nie narażajcie się, jeżeli nie musicie. To taka rada od Wujka Jarząbka, a ja dzisiaj też zbieram rady od was. Co jest dobrego na upały? Wasze takie domowe, fajne, sprawdzone sposoby, jak sobie radzić z wysokimi temperaturami. Odbieramy telefon na 7268 26 8826.
1: No dobrze, to sposób na te gorąca upały to sorbety, albo owocowe, albo warzywne, własnoręcznie wykonane.
0: Dobry pomysł, dzięki bardzo, odnotowane. I Damian jeszcze odezwał się na Messengerze. Proszę bardzo, twój sposób, Damianie, na upały?
2: Sposób na upały tak. I jednocześnie na zarobek, to zacząć pracę w chłodni.
0: O, proszę bardzo, no to by się wszystko zgadzało. Ja mam tylko pytanie, bo tak się zastanawiam, prawda? Jak pracujesz w chłodni, to masz pieniędzy jak lodu?
3: Eskad.

0: Jedna chwila dzieli nas tak naprawdę od kolejnej rundy naszej zabawy SK2 Karniaki Cup. No i moi drodzy, kto dzisiaj odgadnie, czy w ogóle ktoś odgadnie, co też Sławek Paszko miał do powiedzenia, zobaczymy za jakiś czas, dokładnie za około powiedzmy 7-8 minut, więc macie jeszcze trochę czasu na to, żeby się do naszej zabawy zgłosić. SK2.pl, tam wchodzicie, wypełniacie formularz i staracie się mnie przekonać, żebym do was dzisiaj zadzwonił i być może to wam wysłał powołanie na Stadion Narodowy, a tam już będzie walka o 10 tysięcy złotych. Będą Karniaki ze Sławkiem Peszko i będzie wspólne oglądanie meczu. Żeby to jednak zdobyć, to takie powołanie, to trzeba odgadnąć, co Sławek miał nam do powiedzenia. A zagadka na dzisiaj brzmi...
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...

No i to wygwizdane, proszę sobie teraz się zastanowić, co to jest i dać poprawną odpowiedź. Za chwilę jedna z osób, która się zgłosi do zabawy, stanie przed szansą odgadnięcia, co Sławek mówi, a być może również stanie przed szansą postrzelania karniaków na Stadionie Narodowym.

0: Radia SK2.
1: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Zespół Szkół Wieżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy

0: każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zespół Szkół Wieżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy

0: naprawdę. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Radio SK oraz Burmistrz Miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą około 23 kresek, a słońce będzie nam towarzyszyć przez większość dnia. Po południu temperatura zacznie rosnąć, osiągając nawet 30 stopni, więc warto przygotować się na gorące popołudnie. Wieczorem nadal będzie ciepło z temperaturą około 29 kresek, a słońce nie opuści nas aż do zmierzchu. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
8: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Trump jedzie na szczyt NATO. Amerykański prezydent powiedział, że pojawi się na spotkaniu głównie z szacunku dla tureckiego przywódcy. Donald Trump skrytykował też większość sojuszników, ale jako wyjątek wskazał m.in. Polskę i prezydenta Nawrockiego. A szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca. Pierwszy przypadek eboli we Francji. Zakażony jest lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga. Trwa tam jedna z największych epidemii tej choroby w ostatnich latach. Lekarz został odizolowany, a służby ustalają, z kim miał kontakt. Na lotniskach robi się coraz tłoczniej przed wakacyjnymi wyjazdami. W pośpiechu łatwo zgubić bagaż albo zostawić go bez opieki. Służby apelują, by pilnować swoich walizek.
9: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
8: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
10: Najlepsze polskie hity. SK2.
11: 28,5 minuty do godziny 8:00.

0: No właśnie. A jakie słowo przyniósł Sławek Peszko?
1: Eska, karniaki, kao.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: To się za chwilę okaże, tak naprawdę. Dzisiaj oko w oko z panem Sławkiem stanie pan Damian. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Damian się zgłosił, napisał tak. Świat poznał już geniusz futbolu Leo Messiego, ale świat nie poznał jeszcze mistrza karniaków. I dlatego mogę nim... Dlaczego mogę zostać nim ja? Bo od września zaczynam swoją pierwszą pracę w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Chciałbym bardzo zdobyć ten tytuł mistrza karniaków. Chciałbyś się po prostu przed swoimi przyszłymi uczniami pochwalić pewnie, Damianie.
3: Tak, no oczywiście pokazać jakieś trofeum w gablocie duże, prawda?
0: A co ja jeszcze nie zdobyłem. Oczywiście, że tak. Jakiś puchar by ci się należał. Tak czy inaczej, żeby zostać mistrzem karniaków, to na razie musisz odgadnąć, co też mał do powiedzenia Sławek Peszko. Dzisiaj zagadka, no dość ciężka, powiem szczerze, ale zawsze jest szansa. Przypominam zasady. Zasada jest taka, że za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowe. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci 100 zł. Okej?
3: Okay? Oczywiście.
0: Dobra, to jesteś gotowy?
3: Tak, jestem.
0: Uwaga, to wsłuchaj się w zagadkę od Sławka Peszki. Uwaga, uwaga, to lecimy.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Karniaka, rzutu karnego.
0: To nikt nie widział karniaka. To jest twoja odpowiedź, tak?
3: Tak.
0: No to niestety nie jest dobra odpowiedź, bo to nie chodzi o karniaka Sławka Peszki. To nie jest ta odpowiedź. Damianie, szukamy dalej w takim razie. Damian, posłuchaj, no do ciebie w takim razie leci stuwa. Jak ją sobie ładnie oprawisz, na przykład w ramkę, to będziesz mógł powiedzieć, że brałeś udział w zabawie z Radiem
3: Eska. Tak, oczywiście. No,
0: a dlaczego by nie? Ja ci życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, bo to bardzo wymagająca droga, mimo wszystko.
3: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Stuwa do Damiana leci, a nasza zagadka leci i dalej w świat, czyli czekamy na tego, kto odgadnie, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia. sk2.pl, tam możecie sobie go odsłuchać, zastanowić się, no i dzisiaj jeszcze

nasza zagadka leci dalej w świat, czyli czekamy na tego, kto odgadnie, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia. sk2.pl, tam możecie sobie go odsłuchać, zastanowić się. No i dzisiaj jeszcze

8 minut do godziny 8. Plan awaryjny od Lambary. Planu awaryjnego pewnie szukają teraz japońscy producenci lodów, oskarżeni o zmowę cenową. 6 największych japońskich firm produkujących lody zostało oskarżonych o złamanie ustawy antymonopolowej i skoordynowane podnoszenie cen swoich produktów od 2022 roku. Według ustaleń podwyżki cen lodów były jako pretekst do podwyżki cen lodów wykorzystano podwyżki cen żywności. I zobaczcie, to się nazywa potrójny nomen omen. Lodowe firmy na lodach kręciły lody, a teraz mają ciepło.

I od razu zrobiło się tak jakoś marchewkowo. 5 minut do godziny 8, o 8 punktualnie newsy w Radiu SK 2, a po 8 zagramy sobie również w Państwa Miasta. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na telefony od Was, SMS-y raczej, prawda? A także Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko na Messengerze proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. No i zawsze zgłaszamy się jakimś zadaniem, no to dzisiaj proszę bardzo, mamy Dzień Marynarza. Napiszcie mi krótko, czy kiedyś popłynęliście i z kim?

0: Killer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne.

0: Wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: I po reklamie.
6: W Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie prawie żadnej chmurki, a termometry pokażą 22 stopnie. Idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu. Od południa spodziewajcie się wzrostu temperatury, bo nadciągają upały. Słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 30 kresek. Jutro również będzie słonecznie, z maksymalną temperaturą do 32 stopni. Przygotujcie się na gorący dzień. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
7: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zablokowana jest krajowa 24 w Wielkopolsce. To po wypadku na odcinku Gorzyń-Pniewy, gdzie osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba. Trasa jest całkowicie zablokowana. Tusk liczy na uspokojenie relacji z Ukrainą. Premier mówi, że konferencja w Gdańsku może pomóc obniżyć napięcie między Warszawą a Kijowem. W spotkaniu poświęconym odbudowie Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. Do Polski przyjedzie premier Ukrainy, a konferencja rusza już dzisiaj.
8: Mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom. I na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwat.

0: Wycenie procedur. Trwa też analiza wniosku o zawieszenie prawa wykonywania zawodu byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował teraz do premiera o odpolitycznienie ochrony zdrowia, w tym zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w szpitalach. Lekarze domagają się zmian systemowych, podkreśla Jankowski.
2: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
1: Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo oraz zmiany wyceny procedur medycznych, które, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzyjają powstawaniu tzw. kominów płacowych.
0: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
3: SK2 Sport.
0: Tej nocy poznamy kolejne drużyny, które awansują do fazy pucharowej. W grupie E pewne gry dalej Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Curaçao. Oba spotkania o 22. O pierwszej rozpoczną się mecze grupy F. Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. Nad ranem w grupie D Amerykanie zagrają z Turcją, a Paragwaj z Australią. Katarzyna Kawa walczy o Wimbledon. Polska tenisistka awansowała już do trzeciej rundy eliminacji turnieju w Londynie. Dziś zmierzy się z Amerykanką Kaylon Day. Zwycięstwo zapewni jej miejsce w głównej drabince Wimbledonu.
4: 2 minuty po godzinie 8:00, moi drodzy, mam dla was taką radę, takie spostrzeżenie. Jeżeli ktoś was dzisiaj wyzywa, albo się na was obrazi, albo nie będzie chciał z wami rozmawiać, to proszę mu bardzo ładnie i grzecznie podziękować, bo w taki upał, jeżeli ktoś obchodzi się z wami chłodno, no to trzeba się z tego powodu cieszyć.

10 po 8. Działa krwiotwórczo, moczopędnie i świetnie uzupełnia witaminy, ale smakuje okropnie. Mimo to kilkudziesięciu amatorów spotkało się w Dorset w Wielkiej Brytanii, żeby wziąć udział w zawodach jedzeniu pokrzywy. Wyobraźcie sobie. Takie zawody odbywały się w Wielkiej Brytanii od 1986 roku i przyciągają sporo osób. Zasady są proste. Wygrywa ten, kto zje po prostu najwięcej pokrzywy w godzinę i okazało się, że ostatni zwycięzca zjadł aż 22 metry krzaków i co ciekawe, powiem wam, patrzyłem na filmik z tego wyczynu, nawet się przy tym za bardzo nie pokrzywił. Eskad.

0: Taka pogoda, że nawet rozgrzewać się nie trzeba i bardzo dobrze, od razu wchodzimy do zabawy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta, a dzisiaj zmierzą się ze sobą dwie panie, Kamila i Ilona. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: Jest, mamy dwa razy dzień dobry, to znaczy, że jesteśmy w komplecie. Szybko przypominam zasady zabawy. Mamy koło, na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę, zaczynające się, pamiętajcie o tym, i w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam i tej odpowiedzi, i każdej następnej, nawet jeżeli te następne byłyby już poprawne. Na kole są też jokery, kto wylosuje jokera, będzie sobie mógł wybrać literkę dla siebie. No i oczywiście osoba, która zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która zdobędzie trochę mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, mamy jasne. Kamila odpowiada jako pierwsza. Kręcimy kołem w prawo czy w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę. Okej, mamy. Wylosowała się literka W. W. Jak... W.
4: WW.
0: No, no powiedzmy. WWA na przykład się mówi, o jo, tak jest, no, coś w tym rodzaju. Dobrze, czy wszystko jasne? Literka W dla ciebie.
4: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Kamilo, na literkę W potrzebuję od ciebie państwo.
4: Wietnam.
0: Miasto.
4: Warszawa.
0: Znana postać.
4: Witold Pertkos.
0: Roślina.
4: Wierzba.
0: Kolor.
4: Wierzbowy.
0: Zawód. Weterynarz, jakbyś powiedziała.
4: Weterynarz.
0: Można by było. A, bo Kasia ma coś tutaj. Kasia ma obiekcję. Kasia, czyli moja kontrola...
4: Wierzbowego nie ma.
0: Komisja Kontroli Gier i Zakładów twierdzi, że...
6: Ale że ty od razu zakładasz, że nie ma. Naturalny, ziemisty odcień szaro-zielony. To kolor wierzbowy.
0: Naprawdę?
4: Proszę, wow.
0: Ale jajka. No dobra, no to w takim razie nie mogę się z tym kłócić. 5 punktów. 5 punktów dla Kamili. Ilona, 5 punktów do pobicia.
5: To staram się.
0: No to się staraj, dziewczyno. W prawo czy w lewo?
5: Było w lewo, to w prawo teraz.
0: To proszę cię bardzo. Ja już nie pamiętam, co było, wiesz? Mogłaś mi ściemnić, ale dobra. Mam literkę. Literka D. Literka, czwarta litera alfabetu, litera D. A, B, C, D.
5: Okej.
0: Okay. Okej? Okay? No to lecimy. No to lecimy w takim razie. Uwaga. Państwo na D.
5: Dania.
0: Miasto.
5: Drezno.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Dumbo.
0: Imię.
5: Dorota.
0: Roślina.
5: Dąb.
0: Potrawa. No potrawa na D, na przykład donaty.

0: Warszawa.
1: O kurczę, no, o kurczę. Dogrywka polega na tym... Kamila, jesteś z nami?
2: Jestem.
1: Dobra. Dogrywka polega na tym, że za chwilę wylosuję ja dla was literkę, później podam kategorię i wy zgłaszacie się swoim imieniem. Która pierwsza wypowie swoje imię, ta odpowiada. Ma na to 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na... podać hasło w danej kategorii na daną literę. Czy wszystko jasne?
2: Jasne.
1: Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Okej?
2: Okay? Tak.
1: Dobra, uwaga, to kręcę kołem. Zakręciłem. Trochę za mocno, bo się nie chcę zatrzymać. Literka E. E jak Elżbieta. Gotowi?
2: Tak.
1: Dobrze. Na literkę E poproszę coś w kategorii dm.
2: Kamila
1: jako pierwsza. Kamila?
2: Ekran.
1: Ekran. Ekran na przykład, no nie wiem, komputera czy czegokolwiek innego. Oczywiście.
2: Telewizora.
1: No tak. Telewizora na przykład. No i mamy to. Kamila w dogrywce wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Brawo.
2: Super.
1: Proszę bardzo.
2: Chciałam jeszcze szybciutko pozdrowić tutaj mojego synka, który obok mnie siedzi i bardzo mocno trzyma kciuki.
1: Oj, tak mocno.
2: Aleksia, pozdrawiam.
1: Tak mocno trzymał kciuki, że się udało mamie wygrać. Ilona.
2: Bardzo się cieszymy, super.
3: Tak, Ilonka, jestem, gratuluję.
1: Ilonka, gratulacje lecą od Ilony. Dzięki. Ale jeszcze pozdrowienia mogą polecieć.
3: Pozdrawiam całą moją rodzinę i wszystkich znajomych.
1: No i mamy to. I wszystko ładnie się zakończyło, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: A tego czasu zawsze jest 20 sekund. Zawsze za mało, zawsze za mało. 25-26 minut po godzinie 8. No szybko poszło. Elon Musk ponownie w gronie miliarderów, moi drodzy. Tak jest. Po tym, jak jego majątek gwałtownie zmalał z powodu spadku wartości akcji technologicznych, Elon przestał już być bilionerem, a znów jest miliarderem, bo miał na koncie 1 100 miliardów, a teraz jego majątek wynosi zaledwie 957 miliardów dolarów, biedaczek.
1: Ja sobie za to kupię, waciki. SK2.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99.

0: Smak Włoch, starczyński salami snack. Ciao!
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99.

0: Wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na Orlika na stadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: I po reklamie.
3: Dziś w Stalowej Woli czeka nas naprawdę ciepły dzień. Słupki rtęci pokażą 25 kresek, a słońce będzie nam towarzyszyć przez większość dnia. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o zawirowania na niebie. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Od południa aż do jutra rano prognozowane są upały, a temperatura może sięgnąć nawet 30 stopni. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Stalowej Woli zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
4: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są News SK2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w Wenezueli obecność naszych obywateli to pojedyncze przypadki. Nie ma sygnałów, by ktoś z nich ucierpiał. Bezpieczni są także polscy dyplomaci. Ewakuacja Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie. 70 pensjonariuszy musiało opuścić placówkę przy ulicy Walczaka. Powodem był pożar, który wybuchł wieczorem. Zapaliły się odpady w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Ogień szybko ugaszono, a przez zadymienie mieszkańcy spędzili noc w innych ośrodkach. Polscy siatkarze z ważnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Belgię 3-2 w pierwszym meczu turnieju w Gliwicach. Rywale prowadzili już 2-0, ale Polacy odwrócili losy spotkania. Najwięcej punktów, bo aż 24, zdobył Bartłomiej Bołądź. Dziś reprezentacja Polski zagra z Turcją.

0: od dawna to wiem.
1: Ja od dawna wiem, że nic nie wiem, a jak nic nie wiem, to jest taki moment w trakcie dnia, kiedy staram się dowiedzieć, co też dawniej było. O. To jest kącik odkurzający. Nie wiem, czy zrozumieliście mnie dobrze, ale chodzi mniej więcej o to, że wracamy do czasów odległych, do czasów, o których już nie każdy pamięta, a dzisiaj dokładnie do roku 2013. Sprawdzamy, co wtedy się pisało w gazetach, w internetach i nadajemy temu nowe życie. A dzisiaj w kąciku odkurzającym? Posłowie coraz chętniej kupują polskie garnitury. Wiernych wielkim światowym markom w Sejmie nie brakuje, jednak posłowie coraz częściej i chętniej kupują garnitury w polskich firmach lub szyją w polskich pracowniach krawieckich, pisał Dziennik Polski 25 czerwca 2013 roku. No to ja powiem tak, na wszelki wypadek firmy szyjące garnitury powinny być jednak ostrożne. Proszę sprawdzić dwa razy, czy wszystko się zgadza. W końcu to są politycy, więc przygotujcie się na to, że może tu być jakiś kant. Głównie chodzi o spodnie.

0: to jak nie wiesz, jak tam jest, to może trzeba sprawdzić, nie?
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. My wam w tym pomagamy. SK2 w tym roku również wysyła was do luksusowych hoteli w całej Polsce tak naprawdę. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, no i zestaw wypasionych kosmetyków. Jak się gra? Gra się bardzo prosto. Najpierw wchodzicie na sk2.pl, tam się zgłaszacie, a później codziennie mamy finał. No i w finale mierzycie się z wiedzą o Polsce. W poniedziałek z wiedzą o Polsce mierzyła się Asia. 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. We wtorek Arek. 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. W środę Diana, czyli wczoraj Diana. 6 poprawnych odpowiedzi i 1 zła. Wychodzi na to, że poniedziałkowa Asia jest najbliżej wygranej i najbliżej tego, żeby dostać od nas klucze do pokoju w hotelu wypasionym 5-gwiazdkowym dr Irena Eris Polanicy Zdroju. Ale być może ktoś dzisiaj Asi stanie na drodze. SK2.pl, tam się zgłaszacie, a później czekacie na telefon od nas. A później wystarczy się wykazać wiedzą o Polsce, no i wakacje macie z głowy.
1: SK2. Polska

0: Czy lepiej niż teraz będzie? Na pewno. Sandra Razer, lepiej niż teraz gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 10. Wiem za to, że na pewno będzie goręcej. Tak marudziliśmy, że w weekend mają być takie potężne upały, a ja patrzę na swoją słowacką, notabene, pogodę, bo Słowacy ponoć są dobrzy w te klocki i patrzę, że w poniedziałek to będzie prawdziwe uderzenie. 41 stopni sobie tak wymyślili. Mam nadzieję, że wszyscy nawadniacie się odpowiednio i jesteście gotowi na to uderzenie żaru. Punktualnie o godzinie 10 newsy, warto zostać z Radiem S2.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie.
4: MediaMarkt. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. I po reklamie.
1: Dziś w Stalowej Woli czeka nas piękny dzień. Słońce będzie królować na niebie, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Wiatr będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na samopoczucie. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, a termometry pokażą nawet 30 stopni. Jutro i w sobotę słońce nie odpuści, a temperatura sięgnie 32, a nawet 34 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
2: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska.

0: są newsy Eski 2. Co najmniej 32 osoby nie żyją, a ponad 700 jest rannych. To wstępny bilans wenezuelskich służb po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar może być tysiące. Najpoważniejsze wstrząsy odczuli mieszkańcy stolicy kraju Caracas. Zawaliły się budynki, uszkodzone zostało też lotnisko. Mieszkańcy mówią o dramatycznych scenach.
1: W ostatniej chwili udało mi się ubrać, potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach. Widziałam dozorcę z niemowlęciem i sąsiadów schodzących na dół, ale z tego budynku, jak zauważyłam, wydostała się tylko jedna rodzina.
0: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Absolutorium dla Trzaskowskiego pod znakiem emocji. Warszawscy radni zdecydują dziś o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy. Choć Koalicja Obywatelska ma w Radzie Miasta samodzielną większość, głosowanie odbędzie się w cieniu kontrowersji wokół Szpitala Południowego. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jakie nastroje panują przed sesją?
2: Wchodzących na sesję witają zwiększone siły Straży Miejskiej i niech to będzie zapowiedź emocji panujących dzisiaj w Pałacu Kultury. Jeszcze przed rozpoczęciem Rady temperaturę podgrzała opozycja, która chce dodać do porządku obrad 8 punktów. Między innymi odwołania dwóch wiceprezydentek Warszawy, ale też dokładnego rozliczenia tego, kto miał korzystać z tak zwanego saloniku VIP, który miał działać w Szpitalu Południowym.
3: Nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej.
2: Mówi Dariusz Figura, przewodniczący klubu PiS w Radzie. Wiadomo już też, że przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego zagłosuje Lewica i PiS. Mimo to uchwała powinna przejść, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie.
0: Magazyn narkotyków zlikwidowany w Bydgoszczy. Policjanci znaleźli w wynajmowanym mieszkaniu na osiedlu Okole narkotyki i leki na receptę warte około 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
4: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków, bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, ale także tabletki uspokajające, przeciwlękowe i także jeden z silnych leków opioidowych.
0: Zatrzymane osoby to dokładnie 4 osoby w wieku od 19 do 28 lat. Wszyscy trafili do aresztu.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Trwa przebudowa ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli. Obecnie wykonawca realizuje najtrudniejszy etap, budowę kanalizacji sanitarnej, która potrwa do końca wakacji. Jesienią ruszą prace nad nową jezdnią, chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Już 5 lipca w Dąbrówce koło Ulanowa odbędzie się sprint Flisak. Jak na razie trwają zapisy na rajd. Wystartować może każdy z prawem jazdy i zarejestrowanym samochodem. Szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Automobil Klubu Stalowa Wola.
7: 10 to dobra godzina na rozwiązywanie zagadek słownych Sławka Peszki, bo człowiek jest i po kawie, i po drugim śniadaniu, umysł giętki, więc do kogoś z was będę dzwoniła za chwilę w sprawie SK2 Karniaki Cup. Telefony w pogotowiu. Kasia Grodzka, dzień dobry, a kogo mam dla was na początek tej godziny?

0: Eska, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: No właśnie, zespół Kancelaria przede wszystkim przed chwilą śpiewał o tym, że zabierze nas wszystkich i my też zabieramy naszych słuchaczy w lipcu na PGE Narodowy na wielki finał SK2 Karniaki Cup. No ale trzeba zebrać odpowiednią ekipę i taką pretendentką do jedenastki marzeń Radia SK2 Karniaki Cup jest tutaj Ola. Cześć Ola.
3: Dzień dobry.
2: No dzień dobry, dzień dobry. Tutaj napisałaś w swoim zgłoszeniu, że obiecujesz 300% zaangażowania i 30% cennych strzałów. Czy to było cenne?
3: No, może, no dobra, 500% zaangażowania, 100% cennych strzałów.
2: Słuchaj, bo jeżeli chodzi o te 300% zaangażowania, to ty nic tutaj obiecywać nie musisz, bo już brzmisz bardzo zaangażowanie. Jak ja do ciebie zadzwoniłam, to był wielki wybuch entuzjazmu i naprawdę to doceniam. A jeżeli chodzi o te cenne strzały, 30%, to chyba coś mało, prawda?
3: Mało, mało, także postaram się na więcej.
2: Ale powiem ci, że to też jest skromność, bo ty nie obiecujesz gruszek na wierzbie i to jak najbardziej się zgadza, realne podejście do tematu. Myślisz, że trafisz z rozwiązaniem zagadki Sławka Peszki?
3: No mam nadzieję.
2: No to co, przekonamy się, spróbujemy?
3: Oczywiście.
2: No dobrze, to już tutaj ustawiam. Uwaga, za chwilę puszczę ci zagadkę Sławka Peszki, potem będziesz miała 3 sekundy odliczone czasem na odpowiedź, no i się przekonamy. I co,
3: dobrze.
2: Gramy?
3: Gramy, oczywiście.
2: Uwaga, odpalam.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Rozbiegu.
2: Rozbiegu, rozbiegu. Czy tu chodzi o rozbieg? Dobrze, sprawdzimy. Uwaga. Oleńka, niestety to nie chodzi o rozbieg. Sławek nie lubi się rozbiegiwać. Nie rozbieguje, niestety. Ale nie przejmuj się. 100 złotych wysyłamy ci w ramach zaangażowania.
3: Super,
2: żeby się
3: serdecznie.
2: Dobrze, żeby się
3: dziękuję
2: dobrze też
3: serdecznie.
2: Żyło, żeby ci wakacje miło upłynęły. Dobrze. Taki maleńki dodatek. Możesz też kogoś pozdrowić na naszej antenie.
3: Pozdrawiam mojego męża, który jest teraz w pracy.
2: Bardzo.
3: I całą rodzinę. No,
2: bardzo,
3: dziękuję bardzo.
2: Bardzo pozdrawiamy. SK2 Karniaki Cup. No szukamy dalej członków naszej ekipy marzeń, jedenastki marzeń. Już dzisiaj po godzinie 13 kolejna szansa na dołączenie do tego cudownego grona. Zgłoszenia na sk2.pl.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

znamy piosenki, które myślimy, że mają tytuł, który jest śpiewany w refrenie, a ten tytuł jest zupełnie inny. Podaję przykład Rotary na jednej z dzikich plaż, gdzie każdy zakonotował sobie, w tym ja też również przez większość mojego życia, że to jednak lubiła tańczyć. Podobnie jest z piosenką o Dannie Yantar. Myślimy, że to chciałabym przetańczyć z tobą całą noc, ale jednak w wehikule czasu gramy wam mega romantyczne, moje jedyne marzenie.

0: A pamiętacie, jak rok temu na Zorzy Dawid ogarnął publiczności transmisję finału Wimbledonu, w którym grała Iga Świątek? No, to jest dopiero gest. Dawid Podsiadło go ma i to wiadomo nie od dziś. A czy i w tym roku Iga zostanie królową Wimbledonu, to zobaczymy niebawem, bo jej pierwszy mecz w Londynie, właśnie w tym wielkim szlemie, odbędzie się w przyszły wtorek po południu. Trzymamy kciuki nie tylko za Igę, ale też i za Maję Chwalińską i za Huberta Hurkacza. Mocny biało-czerwony team. To na odwagę, jeszcze przed godziną 11. Gitarowa, całkiem nowa bajka i kleks w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Kaufland jest fresh. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.

0: Bardzo słuszne pytanie od Bratchanków. Gdzie ten, który powie mi, że nadejdą chłodniejsze dni? Ja tak pod siebie interpretuję i też chyba pod was. Wiadomo, że przed nami bardzo upalne dni. Niestety synoptycy nie stwierdzili, że będzie jakoś wiele chłodniej w przyszłym tygodniu. Co prawda temperatury nie przekroczą 30 stopni, natomiast 28 to jednak też dla niektórych może być za dużo. Sporo się nawadniajcie, uciekajcie do cienia. No chyba to są najlepsze rady, które można dać. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
6: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę gorący dzień. Słońce będzie królować na niebie, a termometry pokażą aż 27 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie przewidujemy większych utrudnień. Ciśnienie stabilne, co oznacza brak wpływu na samopoczucie. Od południa do jutra rano czekają nas upały z temperaturami dochodzącymi do 30 stopni. Będzie naprawdę ciepło, dlatego warto przygotować się na ten gorący czas. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli. Wiadomości.
11: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu. To w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogrodzkim. Z budynku zdołała się ewakuować matka z dwójką dzieci, ale trzeciego dziecka nie udało się wydostać na zewnątrz.
12: Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7-letniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie.

0: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Okoliczności pożaru wyjaśniają teraz służby. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się dziś w Gdańsku. Biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Swyrydenko, a z powodu ze swojego przyjazdu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełenski, co było reakcją na odebranie mu Orderu Orła Białego.
1: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
0: Mówił szef rządu, który tłumaczył, że nieprzypadkowo wybrał na miejsce konferencji swoje rodzinne miasto. Z kolei szefowa ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Drodzy Polacy, dziękujemy za waszą pomoc w najpilniejszym momencie, by nas wesprzeć. Dziękujemy za pomoc w tym roku i za waszą wolę budowania wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. Mówiła premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Rozmowy o odbudowie Ukrainy po wojnie zaplanowano na 2 dni. Koszykarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Krakowie. Biało-czerwoni przygotowują się do kluczowych meczów kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Dziś rozegrają sparing z Finlandią, a 3 lipca Polacy zmierzą się z Austrią w Wiedniu. 3 dni później podejmą Holandię w krakowskiej Tauron Arenie.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Uważajcie w lasach, apelują podkarpaccy strażacy. To w związku z wysokimi temperaturami. Dziś będzie ponad 30 stopni.
4: Nie rozpalajmy ognisk ani grilla w lesie, na łąkach, ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Chwila nieuwagi, niedopałek papierosa, źle zabezpieczone ognisko czy grill, aby doszło do pożaru.
3: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Do Stalowej Woli powraca jarmark młodego przedsiębiorcy. Ten rusza w sobotę w Parku Miejskim od godziny 10, potrwa do 14.
5: Trzymamy kciuki za naszą koszkadrę. Polska biało-czerwona, niezwyciężona. Mam nadzieję, że koszykarze też mają ten hydration break, tak jak mają piłkarze na mundialu. Tutaj Radio SK2, aż mi zabrakło tchu po prostu. U nas biało-czerwone hity non-stop. W tej godzinie mam dla was nowość od tegorocznego składu męskiego grania, a na początek pan Stachurski. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Zespół Various Monks i wielki hit Maj w Radiu SK 2. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, że swego czasu mocno walczyliśmy z inwazją biedronek azjatyckich, to chyba było parę lat temu. Atakowały szczególnie w maju. Teraz głośno jest o innym ataku biedronek, konkretnie w Darłowie. Miało powstać osiedle domków jednorodzinnych, a jakimś cudem wyrosła z tego, słuchajcie, biedronka, w sensie, że market z wielkim parkingiem i neonem. Mieszkańcy są bardzo niezadowoleni, protestują, mówią, że nie tak się umawiali. Projektant w ogóle nie wie, o co chodzi, bo miał zapłacone za projekt domu z usługami, a inwestor kombinuje, jak to wszystko zalegalizować mimo sprzeciwu mieszkańców. Ja ich rozumiem, weź tu kogoś zaproś na parapetówkę, tłumacząc dojść, zamiast powiedzieć drugie drzwi na lewo, trzeba powiedzieć szukajcie mnie przy kasie numer 3. SK

0: I takie światełko to ja lubię. Muzyczne i dźwięczne i nie poparzę tak jak ta lampa, co mamy ją za oknem od paru dni. Piosenka Światło czuła od Natalii Kukulskiej, tak wam gramy w Radiu SK2. No i też warto dodać, że to krążek Światło z 1996 roku, na którym znalazł się tenże właśnie singiel i był to taki pełnoprawny, dorosły debiut 20-letniej wokalistki i mocno wybił jej karierę. A czy dzisiaj komuś z was uda się wybić, a raczej pobić wynik quizu o Polsce, który uzyskała w poniedziałek Asia? 7 dobrych odpowiedzi, 1 zła, stawka wysoka, bo w ramach konkursu Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy was na luksusowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Jeszcze dorzucamy do tego wór kosmetyków na lato. Wielki finał już jutro, a kolejna runda dziś po 15. SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Hilton, Grand,

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni, same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bez bezpieczną przyszłość.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: I po reklamie.

0: Uwaga, koncertowa prognoza pogody na wrocławski koncert w Stanach, no bo to przecież już jutro wieczorem we Wrocławiu. Jak będziecie przekraczali bramy wejściowe stadionu, 29 stopni, a po koncercie około 23 nieco chłodniej, czyli stopni 22. Wniosek z tego taki, pani Zuziu, pani jak najdłużej śpiewa. Im dłużej, tym chłodniej.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: I po reklamie.
11: W Stalowej Woli zapowiada się naprawdę ciepłe popołudnie. Termometry pokażą około 28 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie przyjemnie. Jutro czeka nas kontynuacja ciepłej aury z temperaturą sięgającą 32 stopni. Słońce nie odpuści, dlatego warto przygotować się na kolejny słoneczny dzień. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
12: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun. Na czym koncentrują się w tej sprawie śledcze?
13: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie prawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
12: Dodajmy, że Szpital Południowy to temat główny trwającej właśnie sesji Rady Warszawy. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach wypłata środków z puli 6 miliardów.

0: miliardów na produkcję dronów, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Tymczasem na ulicach miasta protest. To z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co przypomnijmy skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu.
1: Nie ma zgody na banderę!
2: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
3: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
0: Kolejny taki protest w Gdańsku ma się odbyć już po południu. Awaria elektrowni w Koninie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wstrzymało dostawy ciepłej wody do miasta. Problemy mają tam potrwać do godziny 18.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Stalowa Wolska Policja wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kolejne kontrole punktów sprzedaży alkoholu. Sprawdzano m.in. przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim i nocnych ograniczeń sprzedaży. Kontrole te nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Teraz info dla kierowców z gminy Pysznica, gdzie trwają prace drogowe. Utrudnienia obejmują ulicę Wolności i rejon skrzyżowania z ulicą Chopina w Jaskowicach oraz ulicę Komunalną Sosnową i Pileckiego w Pysznicy. Możliwe czasowe wyłączenia ulic.
6: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla was Pana Mroza, no właśnie, na ochłodę. Przed nami jego najnowszy wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A na początek Pani Kleo, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 12 mamy.

0: Doliczyli się panowie z Lady Punk. Kto siódme niebo nienawiści w Radiu SK 2? On za to przekracza siódme kręgi wkrętki. Nosel wkręca już teraz w Radiu SK 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo, tak słucham?
3: Dzień dobry, czy ja do pani Joanny się dotelefonowałam? Telefonuję z Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zwierzchnika. Proszę pani, dział szczepień?
2: Tak, tak.
3: A co to się działo, proszę pani?

0: tak?
1: No nie wiem, no to ta pani z apteki to
0: no to, no to, no to, no to niestety, proszę pani, mówię tak, jak mam w kartotece, czyli tak, sztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym, pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
1: No, no fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
0: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i proszę pani wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż proszę pani zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
1: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
0: Już pani mówię, prawidłowe ramię. Bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i proszę pani zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztuczcem tak jest.
1: No ale to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
0: Nie, bo nie, nie, ja mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
1: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
0: W punkcie szczepień, bo proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
1: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
0: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
2: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Kao, ale żeś mnie wkręciła.

0: Czasu.
1: A przed nami w tym wehikule czasu hit, który zanim hitem się stał, najpierw zyskał popularność na krakowskiej scenie kabaretowej. Z tą piosenką w latach 60. występował kabaret, nie wiem czy kojarzycie, kabaret Anawa, który później przekształcił się w jeden z najważniejszych zespołów polskiej muzyki rozrywkowej. Przed nami w Radiu SK2 Marek Grechuta i Będziesz moją panią.

0: Tak jak wspomniałam, nie wiadomo, kiedy dokładnie premiera pierwszego solowego albumu Kasi Sienkiewicz, ale za to wiadomo, że w te wakacje z samą artystką fani zobaczą się naprawdę wiele razy. Kasia wrzuciła całą letnią rozpiskę koncertową na swojego Instagrama, jest tam męskie granie, jest koncert w Kazimierzu czy w Olsztynie. Można sobie posprawdzać i zgrać grafiki z Kasią Sienkiewicz. SK2.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.

0: Pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: a my ten zespół bardzo dobrze. Zespół Myslewic. Długość dźwięku samotności na antenie Radia SK2. Ja taką ciekawostkę teraz rzucę. Zespół Myslewic w tym roku wraca na scenę męskiego grania. Panowie zagrają na koncertach we Wrocławiu i w Krakowie. Przypomnę, że my przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na koncerty właśnie w ramach męskiego grania. Warto słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w AG

0: marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z oczyn góry.

0: lutego w Disney Plus.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Wcale się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.

0: Dajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: I po reklamie.
7: W Stalowej Woli czeka nas naprawdę ciepłe popołudnie. Termometry pokażą aż 29 kresek, więc przygotujcie się na prawdziwy żar z nieba. Niebo będzie w większości bezchmurne, co oznacza, że słońce będzie nas rozpieszczać przez większość dnia. Wiatr delikatny, dlatego nie przyniesie ulgi od upału. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Upały utrzymają się do jutra rana, więc warto zadbać o odpowiednie nawodnienie. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
8: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Gorąco na sesji Rady Warszawy. Prezydent Trzaskowski zabiera głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Zostały włączone do porządku obrad. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jakie szanse mają te wnioski?
9: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
10: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
9: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
11: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej i nic nie wiecie.
9: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
8: Co najmniej 164 osoby zginęły. Jest też przynajmniej blisko 1000 rannych. To najnowsze dane od władz Wenezueli po dwóch nocnych trzęsieniach ziemi w kraju. Deklarację wsparcia zgłosiło wiele państw zachodniej półkuli w planach wysłanie pomocy do Caracas, stolicy Wenezueli. Wyrazy współczucia przekazał też Karol Nawrocki. Łączę się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii, napisał prezydent. Pod gruzami zawalonych budynków mogą znajdować się jeszcze tysiące ludzi. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Przed pierwszym weekendem wakacji tankowanie benzyny nieco taniej, diesla nieco drożej. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, benzyny 98 6 zł i 65 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
12: Emanuela Kwaśniak. Blisko 100 milionów złotych na ochronę miasta przed podtopieniami. Takie założenia na najbliższe lata przedstawiają władze Stalowej Woli. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
13: W planach są nowe odcinki kanalizacji deszczowej, inwestycje retencyjne i przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych. To odpowiedź na skutki poniedziałkowej ulewy, po której zalane zostały ulice, posesje i tunel pod torami.
12: Zapowiadane działania mają sprawić, że przy kolejnych ulewach skutki nie będą już tak odczuwalne dla mieszkańców, jak po ostatniej poniedziałkowej ulewie.
14: Zraszacze. Poidełka dzisiaj dają chłód jak morska bryza, a w kalendarzu 25 czerwca Dzień Marynarza, zatem pobujamy się na nogach. Razem z Lanberry, Marisą, sporo nowości. Przy tym co w SC2 mamy dla Was ekstra.
6: 10 najlepszych polskich hitów.
15: Jeden po drugim.
14: Zaczynamy od trąbeczek i ciekawe, czy ktoś za chwilę zgadnie wytrąbione słowo Sławka Peszki w naszej zabawie SK Karniaki Cup. Za chwilę może zadzwonię do ciebie. Na sk2.pl jeszcze możecie się zgłosić. Poparzeni kawą. 3, no to co? 13:03. Czas chyba na trzecią kawkę. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Antyk Smkiewicz w SC2, teraz...
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No i ciekawe, czy za chwilę wyślemy kolejną osobę na Stadion Narodowy, aby strzelała z nami karniaki, zdobyła może 10 tysięcy złotych za najlepsze strzały karniaków, oglądała fantastyczny mecz w loży VIP-owskiej, to z osobą towarzyszącą. Spędzi do tego jeszcze fantastyczny wieczór w hotelu, a my przecież dbamy o swoją drużynę, więc SK2 w Karniaki Cup za wszystko płaci. Monika! Cześć Monia, witam cię.
3: Cześć, cześć.
0: To ty dzisiaj o to wszystko zawalczysz. Słyszałaś dokładnie?
3: Tak, słyszałam.
0: Złapałem cię w pracy.
3: Tak.
0: Dobra, czym się zajmujesz?
3: Sprzedaję meble.
0: O, w handlu meblami jest jak w piłce nożnej. Najważniejsze jest dobre ustawienie. To ja w takim razie ustawiam dźwięk, zagadkę Sławka Peszki. On za chwilę powie zdanie i ostatnie jego słowo zostanie wygwizdane. A ty, Monia, będziesz miała potem tylko 3 sekundy, aby odgadnąć to wygwizdane słowo. Czy jesteś gotowa?
3: Tak, spróbujemy.
0: No dobra, to uwaga.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Wieczoru Kawalerskiego.
0: No to sprawdźmy, czy o to chodzi.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego celownika.
0: No niestety, chodziło jednak o celownik, ale moja droga, mam coś dla ciebie na pocieszenie, może nie na wieczór kawalerski, nie wiem jaki wieczór ci się szakuje teraz w najbliższym czasie, ale stówka na pocieszenie od radia SK2 dla ciebie na taki właśnie sympatyczny wieczór.
3: Super, dzięki wielkie.
0: Widzisz, ucelowałaś sobie nawet taką fantastyczną nagrodę. Pozdrawiamy kogoś?
3: Tak, wszystkie dziewczyny z pracy.
0: Okej.

0: Ej, no to w takim razie świetnie się składa, dziewczyny składają meble, my składamy się do kolejnego oczywiście strzału i to już będzie jutro o poranku u Artura Jarząbka. Może ktoś z Was wpadnie na Stadion Narodowy SK Karniaki Cup? Tam się zgłaszajcie!
1: SK Karniaki Cup!
2: Strzel i wygraj! SK2!

Nie ma się co spieszyć, dokładnie z tą miłością. Dawid Kwiatkowski i Proste Wesce 2, no to teraz nowość, która sprawdzi się tego lata w romantycznych spacerach we dwoje, plaża i ona Wesce 2. Twoje dłonie opowiadają Ola Kolendra. Ile historii.

0: Świat ma apetyt na polskie hity. Wanda, jej gorąca banda, West 2, a internetowa prasa pisze, że w przyszłym roku dopiero nie będziemy pracować, jak temperatura sięgnie 35 stopni w pomieszczeniu albo 32 na zewnątrz. A ja proponuję wprowadzić te przepisy jeszcze przed tym weekendem, bo w poniedziałek ma być 40 stopni na plusie. Przy takich wartościach w pracy to człowiek czuje się wypalony.
1: SK2.
0: Ale nie u nas. Igo już za chwilę i bryska. Lato, ale będzie gorąco.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony

0: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
15: I po reklamie.

0: Przy takich dźwiękach człowiek się rozpuszcza jak kostka lodu na słońcu. Lato i bryska w ST2, a już za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy, między innymi ostry jak dzisiejsze słońce, protest kierowców PKA.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabacie.

0: samoobrony przed cyberoszustami.
1: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
0: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: W Stalowej Woli po południu temperatura sięgnie 30 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, a chmury będą rzadkością. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem nadal ciepło, a jutro rano upały nie ustąpią. Temperatura wzrośnie do 32 stopni, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. W sobotę jeszcze cieplej, termometry pokażą nawet 34 stopnie. Słońce wciąż będzie królować. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Samolot spadł na plac manewrowy podczas podchodzenia do lądowania. Maszyna stanęła w płomieniach. Strażacy cały czas dogaszają wrak.
10: Są podawane dwa prądy wody piany przez straż pożarną. Na miejscu działa cztery zastępy. No i zabezpieczamy miejsce zdarzenia.
9: Mówi Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Jak przekazała obsługa lotniska Bemowo, w samolocie podróżowały dwie osoby, obie zginęły na miejscu. Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Oprócz załogi samolotu nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Nawrocki odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego.
11: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
9: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Przypomnę, na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko, a w Gdańsku padły już zapowiedzi dużych przelewów dla Ukrainy z Brukseli. Gorący czwartek w Kielcach. Tam trwa właśnie protest pracowników i związkowców miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego.
12: Jest niesprawiedliwie. Obcy przewoźnik jeździ, nie płaci w Kielcach podatków.
13: Utrzymanie rodziny, prawda? Za wszelką cenę staramy się robić pracę jak należy.
14: Sprawiedliwości społecznej.
15: Będziemy walczyć do końca. Jesteśmy zdeterminowani.
9: Protestujący domagają się milionowych wyrównań finansowych i równego traktowania na rynku usług przewozowych. Jeśli miasto nie spełni tych warunków, to żądają wykupienia przez ratusz udziałów w spółce.
16: SK2 News. Stalowa Wola.
17: Emanuela Kwaśniak. Na początek sport. Stalowa Wola poznała terminarz rundy jesiennej Betlig drugiej ligi. Sezon zainauguruje w weekend 25-6 lipca wyjazdowym meczem z rezerwami Legii Warszawa. Pierwsze spotkanie na Hutniczej odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia. Rywalem będzie Spadkowicz z Ekstraklasy GKS Tychy. Tarnobrzeski Dom Kultury prowadzi nabór wystawców na Jarmark Dominikański, która odbędzie się 1

0: 1 i 2 sierpnia na placu Bartosza Głowackiego. Zgłoszenia można przesyłać do 17 lipca.
1: 14 minut 2. Jedni kończą pierwszą zmianę, drudzy meldują się na drugiej. Nieważne, po której stronie zegarka jesteście, mam dla was 10 najlepszych polskich sztosów bez przerwy. Zatańczymy z wilkami. Nie zabraknie adrenaliny podczas festiwalowego męskiego grania i innych.
2: 10 hitów.
3: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
1: Na początek Zakopower. Chłopakom tak jest gorąco z tego zespołu, że studzą stópki. Boso w SC2.

0: facet, który uwielbia zabawę w chowanego. Andrzej Krzywy i jego załoga z Demono. Takie pływają dźwięki w SC2 w Dzień Marynarza, którego nieodłącznym elementem przecież jest plaża, między innymi, a taką wybrano właśnie według rankingu Travelist najlepszą w Polsce. Tegoroczna królowa polskich plaż znajduje się w Ustce.
1: SK2.
0: Czyli w te wakacje Ustka pełne uśmiechu.
2: Los

0: No to teraz lecimy w SC2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Do tego roku, w którym to Bill Gates założył Microsoft. W kinach ludzie z zapartym tchem

0: Oglądają Szczęki, tak, to ten film o rekinie, a w Polsce wszyscy mówią o serialu 40-latek. W sklepach z kolei fani sięgają z półek po płytę. Pierwszą, debiutancką płytę Budki Suflera, album z 1975 roku, to Cień Wielkiej Góry i na tym krążku znajdujemy wyśpiewaną historię przez Budkę Suflera, Krzysztofa Cugowskiego i gościnnie Urszulę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jest taki samotny dom.

0: Darka zawiało w Wesce 2 Punk Fu.
1: SK2.
0: A teraz sobie pogwiżdżemy trochę z Dawidem Podsiadło. Taki przyjemny gwizd, jak wiatr morski, numer bardzo podobno idealny do sprzątania, nowość od Dawida. Jak się sprząta, to wszystko błyszczy na błysk.

0: Dawid podsiadło i na błysk i wygląda na to, że na błysk również będą... Rozejdą się o emocje związane z jego koncertami. W ten weekend Warszawa zamieni się w taką stolicę świetnej muzyki. Rusza kolejny przystanek. Ostatni w sumie trasy obrotowy tour Dawida podsiadły. A jeżeli nie udało wam się zdobyć biletu, to spokojnie, Westy 2. Miejsca pod sceną nie kończą się nigdy. Za chwilę gramy dalej. Dodaj, nie daj się.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spalarnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
13: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express

0: Radio SK. Sponsor główny Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Patrzę na te termometry i prognozy i tak sobie myślę, że niebawem to już nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę na wakacje, bo przecież na przykład dzisiaj jest taka temperatura jak w Grecji. Cykady na Cykladach, Westy 2 i Manam, a za chwilę najważniejsze, gorące newsy punktualnie o 15 wezwa.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz.

0: zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: W Stalowej Woli czeka nas upalne popołudnie. Termometry pokażą aż 30 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale upały utrzymają się do rana. Jutro również zapowiada się gorąco, z maksymalną temperaturą do 32 stopni i prawie bezchmurnym niebem. Przygotujcie się na prawdziwie słoneczny dzień. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało ci się ustalić?
9: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu. Jak informują strażacy, ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
8: Dziękuję, Michale. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Koniec wieloletniej sprawy Skóry. Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdził, że Robert J. jest niewinny. Oddalono kasację prokuratury. Przypomnę, sprawa dotyczy morderstwa 23-letniej studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Wyrok uniewinniający Roberta J. zapadł w 2024 roku. Dziś Sąd Najwyższy uznał zastrzeżenia prokuratury za bezzasadne. Ostatnia tona węgla wyjechała na powierzchnię po ponad 120 latach działalności. Przy dźwiękach najstarszej orkiestry górniczej kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła fedrowanie.
10: Widzę łzy w pani oczach,
11: bo jak się tutaj pracowało tyle lat, to jest to przykre.
12: Tak, no smutne pożegnanie, no.
10: Walczono o to, żeby przedłużyć jej żywotność do 2028 i nie udało się.
12: No nie udało się. Są decyzje polityczne moim zdaniem.
8: Z górnikami i ich rodzinami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
13: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. Jest szansa, że hospicjum w Stalowej Woli przyjmie pierwszych pacjentów od początku przyszłego roku. Warunkiem jest skompletowanie specjalistycznego personelu, co ma nastąpić do końca wakacji, oraz podpisanie kontraktu z NFZ. To ostatnie kroki przed uruchomieniem placówki przy ulicy Kwiatkowskiego. Masz rękodzieło, tworzysz regionalne smaki albo zajmujesz się rzemiosłem. Trwa nabór wystawców na Lasowiacki Festiwal Rzemiosła. Wydarzenie odbędzie się 19 lipca na rynku w Rozwadowie i będzie towarzyszyć Lasowiackiemu Festiwalowi Pierogów.
15: Dwie minuty po 15:00. Za chwilę temperatura znów nam lekko podskoczy, ale nie tylko za oknem. W naszej zabawie w SC2 Polska jest najfajniejsza. Robi się coraz ciekawiej. Może ktoś z Was, ty albo ty, już za chwilę złapiesz bilet do weekendu z bajki. Kierunek, hotel, w którym pachnie relaksem, spokojem, pieniądzem i tym, co najlepsze.
16: Najlepsze polskie hity.
15: Kuba i Kuba, Urszula, Sanach, a to Krzysztof Krawczyk w SC2.
17: Nie każdy dzień był naszym dniem.
15: Może ten dzień akurat dzisiaj będzie twój w Polsce, która jest najfajniejsza.

0: Kuba i Kuba Westy 2 oraz ich stygnące lato, ale u nas lato dopiero się rozkręca, tym bardziej, że przecież najlepszych słuchaczy SI2 wysyłamy w te wakacje do 5-gwiazdkowych hoteli.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: No i ciekawe, czy dzisiaj komuś uda się w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza w SC2 pobidzi Joannę, która odpowiedziała na 8 pytań dobrze, jedno źle. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu pobić poprawnymi odpowiedziami i może zrobi to Justyna, którą witam serdecznie. Cześć Justyna!
3: Witam.
0: Ach, już jesteś delikatnie odstresowana, bo jak rozmawiałem z tobą przed wejściem na antenę, to serducho ci biło. O, nie wiem, ile tam
3: jeszcze
0: było. 100 BPM-ów chyba. Jeszcze bije. Ale mam nadzieję, że to jest pozytywna oczywiście adrenalinka, która doda ci skrzydeł, no bo przecież mamy gorące lato, które się rozkręca. No i pewnie chciałabyś spędzić to lato w takim fantastycznym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdrój. Tam będziesz mogła wskoczyć do jednego z dwóch basenów. Do tego jeszcze jacuzzi pod chmurką, no i lokalna kuchnia z samych fantastycznych produktów. No,

0: chyba już masz smaczek na to wszystko, coś czuję.
1: Jasne.
0: Dobrze, Justyna, to w takim razie nie będę zabierał ci czasu. Musisz, jak powiedziałem wcześniej, pobić Joannę, czyli odpowiedzieć na najlepiej 8 pytań dobrze albo 7 dobrze i aby ani jednej nie było błędnej i masz na to 20 sekund. Ja będę zadawał ci pytania, które dotyczą tylko i wyłącznie naszej kochanej Polski. I pamiętaj, że nie będę tych pytań powtarzał. Im odpowiadasz tylko tak lub nie, a liczbę poprawnych i błędnych odpowiedzi dopiero podam ci po upływie 20 sekund. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: No to okej, w takim razie będziemy odpalać naszą maszynę, a odpalimy ją dopiero po przeczytaniu pierwszego pytania. Czy w Polsce znajdują się czynne wulkany?
1: Tak.
0: Czy Polska ma dostęp do Morza Czarnego?
1: Nie.
0: Czy w Polsce istnieją jaskinie turystyczne?
1: Tak.
0: Czy w Polsce obchodzi się Dzień Dziecka 1 czerwca?
1: Tak.
0: Czy w Polsce można legalnie posiadać marihuanę medyczną?
1: Tak.
0: Czy w Polsce są akwaparki?
1: Tak.
0: Czy w Polsce używa się liczby PESEL jako identyfikatora osobistego?
1: Tak.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię od Francji?
1: Nie.
0: Czy w Polsce jest więcej niż 100 miast?
1: Tak.
0: Wow! Ha! Kurczę, Justyna, uwaga, liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poprawnych odpowiedzi. Jesteś liderką w naszej zabawie. Polska jest najfajniejsza. Gratulacje i brawa dla ciebie. Pobiłaś po prostu naszą poprzedniczkę, swoją poprzedniczkę, Joannę. Dwie dziewczyny na J. Na pewno jutro będzie się działo jeszcze więcej. Będziemy do ciebie jutro również, Justyna, dzwonić, chyba że może ktoś poda więcej poprawnych odpowiedzi w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. To co? I jutro się, Justyna, słyszymy w takim razie.
1: Jasne.
0: No to będę za ciebie trzymał kciuki, ale także i za tę osobę, która jutro zagra właśnie i zmierzy się z kolejną liczbą pytań w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza w SC2, do której cały czas możecie wskakiwać na sk2.pl. Czy kogoś jeszcze pozdrawiamy, Justyna?
1: Całą moją rodzinkę.
0: Słuchaj, Justyna! Kurczę, tak? zapomniałbym. Tutaj właśnie wszyscy mi podpowiadają. Kamil, powiedz jeszcze jedno. Masz nagrodę gwarantowaną. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje. To jest nagroda gwarantowana, która już leci do ciebie.
1: Super. SK2.
2: Polska jest najfajniejsza.

0: To jest nagroda gwarantowana, która już leci do ciebie.
1: Super.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: Dawid Kwiatkowski, Kaja, proszę tańcz. Kto będzie tańczył w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdrój? Czujne ucho naszych słuchaczy, ja wam dziękuję bardzo, że również kontrolujecie to, co się dzieje w naszej zabawie. No tak, no w Polsce nie ma przecież czynnych wulkanów, dlatego Justyna odpowiedziała na 8 poprawnych odpowiedzi, a nie na 9, no bo nie ma czynnych w Polsce wulkanów, są tylko czynne wulkanizacje. SK2. A teraz skrót najważniejszych informacji, Jakub Konieczkowicz, i te również dla kierowców. 15.30 w ST2.
1: Uwaga kierowcy, A2 na Mazowszu zablokowana po wypadku. Na trasie w kierunku Siedlec między węzłami Groszki i Siedlce Zachód doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu pracują służby, utworzył się też kilkukilometrowy korek. Wschodnia flanka NATO pokazała pełną jedność i pełną solidarność, przekazał Donald Tusk. Jak dodał, niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec nas. Spotkanie liderów wschodniej flanki sojuszu odbyło się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Celem rozmów była koordynacja działań i polityki państw regionów zagrożonych przez agresywne działania Rosji. Podopieczni gorzowskiego DPS-u na powrót do swojej placówki muszą poczekać kilka dni. 70 osób ewakuowano z powodu wczorajszego pożaru w domu pomocy społecznej przy ulicy Walczaka.
2: Teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości.
1: Tłumaczy Wiesław Ciepiela z gorzowskiego magistratu. Przypomnijmy, pożar wybuchł w placówce w środowy wieczór. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

0: Nie ma to jak święty spokój, wieczny odpoczynek. Męskie granie orkiestra, Nosowska, Organek, Zalewski oraz debiutant Igo. Tak było podczas męskiego grania 7 lat temu, czyli sobie i wam przed chwilą w SC2. A na tegorocznych scenach męskiego grania Igo też dla was zagra i wy też możecie w SC2 przez całe wakacje zagrać u nas i zdobyć karnety na to wielkie muzyczne męskie wydarzenie.
1: SK2.
0: Słuchajcie uważnie, Eski 2 na męskie granie tegoroczne mamy podwójne zaproszenia i Kult też się pojawi na tegorocznej scenie męskiego grania i za chwilę jeszcze w tej godzinie w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: autopromocja.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola.

0: Marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola.

0: Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoroute Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
5: I po reklamie.

0: ostatni człowiek to już by spakował się i zabrał do domu. A może już macie jakieś plany na to, gdzie zabrać się na ten weekend? Fuka i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, przy najlepszych polskich hitach, do których wracamy po 16:00. A punktualnie o tej porze najważniejsze newsy. Tylko sprawdzone w SC2.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do

0: Dlatego można liczyć na piękny dzień. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Swoje działania zakończyła już Straż Pożarna. Na miejscu nadal pracuje policja.
3: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
2: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron chcą wspólnie wesprzeć odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy modernizacji infrastruktury zniszczonej przez wojnę.
4: Cieszę się, że nasze spółki energetyczne podejmują wspólny wysiłek, żeby dzielić się swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale żeby pokazywać, że współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, też jest możliwa.
2: Mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zidler. Odbudowa Ukrainy będzie największym projektem od czasów II wojny światowej. Bank Światowy szacuje, że może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. To najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Tak wczorajsze trzęsienia ziemi w Wenezueli oceniają sejsmolodzy. Według ostatnich danych w katastrofie zginęły

0: spodziewać, że współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, też jest możliwa.
1: Mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zidler. Odbudowa Ukrainy będzie największym projektem od czasów II wojny światowej. Bank Światowy szacuje, że może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. To najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Tak wczorajsze trzęsienia ziemi w Wenezueli oceniają sejsmolodzy. Według ostatnich danych w katastrofie zginęły

0: blisko 1000. Cały czas trwa akcja ratunkowa, pod gruzami wciąż jest wielu poszkodowanych. Liczne państwa deklarują przesłanie pomocy do stolicy Wenezueli, Caracas, w tym także Unia Europejska. Pomoc humanitarną organizuje również Caritas Polska.
1: SK2 News, Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Stalowa Wolska Policja wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kolejne kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

0: ulicę Wolności i rejon skrzyżowania z ulicą Chopina w Jaskowicach oraz ulicę Komunalną, Sosnową i Pileckiego w Pysznicy możliwe czasowe wyłączenia ulic.
1: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Właśnie, a co powiecie, jak te numery was tak porządnie orzeźwią? Wiemy, że upały w całej Polsce, ale my gramy. Najlepsze polskie hity, one sprawią, że poczujecie się lepiej. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Enej i symetryczno-liryczna.
2: SK2.
3: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz ty do domu.

0: Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 minut po godzinie 17. To jest ten moment zapewne, kiedy wielu z was opuszcza swoje miejsca pracy, jedzie samochodem. No i ja wiem, że te korki bywają uciążliwe. Ale my mamy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że humor wam się może poprawić. Zapominacie o pracy, o stresie i po prostu myślicie o samych przyjemnościach. Tak może być, tak obstawiam, że tak oczywiście jest, ale przychodzę też do was z pytaniem. Co u was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości. Co robicie? Co się u was dzieje? Meldujcie się na Instagramie, na Messengerze Radia SK2. Zostawcie tam wiadomość, a ja już za chwilę możliwe, że do kogoś z was oddzwonię, możliwe, że taką głosóweczkę puszczę. Dajcie znać, mam bidony Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram dalej, Lady Punk i Zamki na piasku.
1: SK2.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: 2.
1: Czas na balladę zwaną też letniaczkiem. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK 2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Natalia Kokulska, głos jak dzwon, im więcej ciebie, tym mniej. Tak wam gramy w Radiu SK2. 22 minuty zostały do godziny 18, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to ja bym chciała tutaj powiedzieć o tym, co robicie, bo odzywacie się na Messengerze Radia SK2, piszecie i Iwonka na przykład napisała, że ona właśnie skończyła robić dżem z truskawek, zrobiła także bułki z truskawkami, a do tego jeszcze pierogi z truskawkami. Czyli rozumiem, że truskawki w twoim mieszkaniu, droga Iwonko, rządzą. No to witaj w klubie, ja dzisiaj też robiłam pierwszy raz bułki z truskawkami, wyszły podobno całkiem niezłe. No ale jeżeli chcecie poznać prawdziwą opinię, to koniecznie po 18. Bądźcie z nami na live'ie, na profilu Radia SK2 na TikToku, tam też będziemy te bułki oceniać. Ale nie tylko, bo będzie można posłuchać najlepszych polskich hitów, ale także zobaczyć, jak wygląda praca w radiu od kuchni.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk,

0: dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk,

0: elektronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez-nisko.pl.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: I po reklamie.

0: Muzycznie godzinę 17 kończymy razem z Sylwią Grzeszczak i z numerem O nich, o tobie. A po 18 zapraszamy was serdecznie na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, a także do słuchania najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy

utrudnienia też w przeciwnym kierunku. Tam doszło do kolizji i ruch odbywa się tylko jednym pasem. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, oceniają policjanci po wczorajszym wybuchu na kampusie Morasco w Poznaniu. Jedna osoba została ranna w wyniku eksplozji w budynku Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w czasie zajęć praktycznych.

0: kwasu solnego. Studentka, która doznała poparzeń, trafiła do szpitala. Jej życiu nic nie zagraża. Szczegóły zdarzenia badają służby. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza. Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Na zachodzie kraju temperatury mogą wynieść wtedy nawet 40 stopni w ciągu dnia. Policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy.
1: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity, te orzeźwiające, także grają dalej. Na dobry początek Cree of Us, czyli Szklany Sufit. Tak rozpoczniemy sobie godzinę 18. Za chwilę także rozpoczynamy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.

Perfekt, każdy oddech twój. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 18, a już właśnie w tym momencie odpalamy naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy słuchają radia, żeby do nas dołączyli. No i czekam tutaj na pierwsze wiadomości. Skąd jesteście, skąd się łączycie, drodzy TikTokerzy, użytkownicy TikToka, dajcie znać, skąd jesteście. Jakie miasta tutaj nam towarzyszą? Jest Łódź, bardzo dobrze. Jakie są jeszcze miasta? Jest Płock, tak, patrzymy dalej. Biała Podlaska, także Wrocław mamy. No zapraszamy, dołączajcie do nas. Rypin jest także, Płońsk, Zielonka, Jasło, Warszawa, Nowy Sącz. Dzień dobry, witamy wszystkich zarówno na TikToku, ale także na antenie Radia SK2 i gramy wam dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz i Ania Dąbrowska i Z Tobą nie umiem wyjść.

0: Krzysztof Kiliański. Kaja, prócz ciebie nic, tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, na wehikuł czasu i przyszedł też moment na jedną z moich naprawdę ulubionych piosenek. Graszyna Lobaszewska. I czas nas uczy pogody. Ten numer doskonale każdy z was zna, a jeśli nie zna, to może go właśnie teraz posłuchać w ramach wehikuł czasu w Radiu SK2. No to co? Słuchamy.

0: Jeremi Sikorski, wracam. Ten numer znacie doskonale, a czas poznać nowość. Tę artystkę również znacie doskonale, m.in. z takich hitów jak Oj dziewczyno, Naiwna ja, czy Poblady świt. A mowa oczywiście o pięknej i niezwykle utalentowanej Wiktorii Kidzie, która przychodzi do nas z nowością, jeszcze ciepłą. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam? Gramy w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Wiktoria Kidaj, Księga Żywiołów. Co mi tam, to nowość na antenie Radio SK2, to nowość od tej artystki niezwykle pięknej i niezwykle utalentowanej. A już teraz przypominam, że cały czas trwa live na profilu Radio SK2 na TikToku. Możecie oczywiście wysyłać głosówki, pozdrowienia na Messengerze SK2. Zachęcam do tego. Kto wie, może to właśnie wasz głos będziecie mogli usłyszeć na antenie Radio SK2. Piszcie, dzwońcie, wysyłajcie głosówki, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę Myslowic, ale także będzie Daria Zawiałow.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo,

Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo,

0: Wszystkie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Q. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: I po reklamie.

0: Godzina 19 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że już za chwilę pobawimy się razem w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2, a do tego gramy kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sanach i Pocałunki, ale będzie także Marisa i Odkochaj.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Emanuela Kwaśniak. Wakacyjne piątki i soboty w Stalowej Woli zapowiadają się całkiem konkretnie. W każdy wakacyjny piątek Miejski Dom Kultury zaprosi na dobre granie przy fontannie, czyli plenerowe koncerty i muzyczne wieczory pod gołym niebem. Z kolei soboty będą należeć do kina. Rusza letnie kino, a dodatkowo co drugą wakacyjną sobotę organizowane będzie letnie kino dzieci. Wszystkie szczegóły dotyczące tych wydarzeń znajdziecie na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
0: Wybiła 19. Cały czas trwa live na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie Was zapraszam, bo my tu sobie śpiewamy, urządzamy pogaduchy, ale także słuchamy najlepszych polskich hitów, a już za chwilę będziemy bawić się w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać, zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja będę grała. Kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Monika Brodka i ten Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2.

12,5 minuty po godzinie 19, a my gramy wam Marisę i Odkochaj. Ten numer również bardzo lubicie. A już za chwilę pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Ta zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Macie na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda wam się odpowiedzieć na te pytania, nie używając słowa ani tak, ani nie, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, zapraszamy serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonimy.

0: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
1: Igo i Cud to już za nami, a przed nami zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Razem z nami będzie bawił się Michał. Cześć Michale!
2: Cześć wszystkim, pytam tobie.
1: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Niedawno wróciłem z pracy, aktualnie siedzę sobie na leżaku i oglądałem waszego live'a. Wspomniałaś o tym, że będzie zabawa i stwierdziłem, że napiszę na Messengerze i udało się.
1: Bardzo się cieszę, super, że zgłosiłeś się do naszej zabawy, super, że oglądasz live'a, który cały czas trwa na TikToku Radio SK2, więc możecie nas tutaj podglądać. A my, moi drodzy, bawimy się. My, drodzy Michale, drogi Michale, też się bawimy, więc ja przypomnę na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, no to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK2. Zasady są jasne?

0: następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, no to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK2. Zasady okay. Są jasne? Wiesz coś o ludzkim ciele?
1: Oczywiście.
0: Serce jest po prawej stronie, prawda?
1: Prawie.
0: Czy może po lewej?
1: To zależy.
0: Twoje serce bije bez przerwy?
1: Zależy od sytuacji.
0: A odpoczywa czasem?
1: Wydaje mi się, że różnie może być z tym.
0: Myślisz, że to niemożliwe? Ajajaj, troszeczkę nam czasu zabrakło na tę ostatnią odpowiedź, Michale. No ale nic, i tak dla ciebie wielkie gratulacje. Oczywiście mamy gadżety, nagrody, pocieszenia, więc niczym się nie przejmuj, z pustymi rękoma cię nie puścimy.
1: Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że jak na pierwszy raz nie było źle, ale... Emocje jak dochodzą, to wcale tak łatwo.
0: No właśnie, nie jest łatwo, nie jest prosto, bo tak się tylko wydaje, że ta gra jest taka prosta, ale jak już przychodzi do tych pytań, to można rzeczywiście ciężko tego tak bądź nie powiedzieć, prawda?
1: No właśnie, tym bardziej, że takie są pytania sugerujące.
0: A właśnie, właśnie. No nic, dziękujemy ci bardzo w takim razie, drogi Michale. Życzymy ci miłego dnia, zostań z nami na live'ie i pozdrawiamy cię gorąco.
1: Ja również wam dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę i fajnej zabawy.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej, pa.
1: Cześć, pozdrawiam.
0: Moi drodzy, warto próbować swoich sił, bo i tak mamy dla was zawsze jakieś nagrody, pocieszenia i gadżety Radia SK2. A już teraz mamy nowość na antenie Radia SK2, nowość na naszej playliście, to Bledka i Tańcz. Zapraszamy do słuchania.

0: Krzysztof Zalewski i Tak Tak, to jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam w Radiu SK2. Swoją drogą, on czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak zagłosować? No to już Łukasz Duńczyk wam opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: sprawia, że wszystkie smutki odchodzą i człowiek od razu staje się jakiś taki radośniejszy. Oskar Cyms i Co Noc. Tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Męskie granie Orkiestra 2026 z numerem Nareszcie.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Emanuela Kwaśniak. Choć do tego wydarzenia jest jeszcze chwila, warto już sobie zarezerwować tę datę. Dokładnie 18 i 19 lipca odbędą się wakacjonalia Dni Gminy Jeżowe, czyli

0: dwa dni koncertów i letniej zabawy na boisku rezerwowym stadionu KS Sparta Jeżowe. Na scenie pojawił się m.in. Sound Grace, Mezo i Oscar Sims, a organizatorzy zapowiadają też wiele innych atrakcji. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu wydarzenia.
1: Wybiła godzina 20, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity. Bardzo Wam dziękujemy za live'a na profilu Radia SK2, a teraz gramy dalej. Już teraz Natalia Nykiel i Error Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Kto tęsknił za męskim graniem Orkiestra 2026, to ten numer też za chwilę się pojawi u nas w Radiu SK2.
2: SK2.

Rotary na jednej z dzikich plaż. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą na taką dziką plażę to zalecam wybrać się w weekend, bo do Polski zmierzają ogromne upały. W niedzielę nawet 40 stopni w niektórych częściach Polski. W poniedziałek również około 40. Będzie się działo, moi drodzy. Więc wy już planujcie. Ten dzień.

0: Krzysztof Krawczyk. To wszystko sprawił grzech. A już teraz?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Przenosimy się w czasie, a dokładnie do roku 1980, bo to właśnie w tym roku powstał numer Szare Miraże. To jeden z najważniejszych utworów wczesnego okresu zespołu Manam. Piosenka jest taką dynamiczną opowieścią o ludzkich pozorach. Jak ona brzmi? No to pewnie znacie i wiecie o tym doskonale, ale my wam ją przypominamy w Radiu SK2. Już teraz Manam i Szare Miraże.

Ania Karwan w Tomi Graj. Tak wam gramy 34 minuty po godzinie 20, a już teraz przyszedł czas na nowość. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters. Już teraz wszystkie marzenia.

0: spełniamy wszystkie marzenia i gramy. Łatwoganki Majko, czyli Maja Gadowska, Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Tak gramy wam w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja przypominam, że na ten numer cały czas możecie głosować. On aktualnie, pozwólcie, że zerknę na naszą listę, znajduje się na miejscu 16, ale to wy możecie spowodować, że wyląduje kilka numerów wyżej, a kto wie, może na szczycie. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, że cały dochód z tego numeru przekazany zostanie Fundacji Cancer Fighters, więc warto go słuchać, warto głosować i warto też słuchać się najlepszych polskich hitów, bo takie wam gram. Już za chwilę Jogopolis i Maciej Maleńczuk, Ostatnia nocka.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochał miliony Polaków.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: dla Ciebie. Tak kończymy nasze wspólne spotkanie, tak kończymy godzinę 20, ale spokojnie, po 21 najlepsze polskie hity grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usług.
1: Klama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16.

0: 15 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Emanuela Kwaś,

0: własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaśnie.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaś.

0: chociażby na najlepszy slogan reklamowy czy najciekawsze stoisko. Jeśli więc jesteście ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało, to jarmark odbędzie się w sobotę. Rusza dokładnie o 10 i potrwa do 14.
1: Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Nowe przepisy, większa odpowiedzialność i jeden cel – bezpieczeństwo najmłodszych. Od początku czerwca dzieci i młodzież poruszające się rowerami oraz hulajnogami elektrycznymi muszą pamiętać o obowiązkowych kaskach. Jakie jeszcze zmiany weszły w życie i o czym warto pamiętać, by bezpiecznie spędzić wakacje? O tym rozmawiałam z Małgorzatą Kanią, rzeczniczką stalowowolskiej policji.
3: Na początku czerwca weszły w całej Polsce przepisy dotyczące obowiązkowego noszenia kasków. Kogo właśnie te przepisy dotyczą i na jakich zasadach działają?
4: Od 3 czerwca obowiązuje w Polsce nakaz używania kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia podczas poruszania się rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego, tak zwane UTO, czyli na przykład deskorolka elektryczna. Przepisy obejmują również dzieci do 7 roku życia przewożone w foteliku rowerowym, przyczepce rowerowej czy wózku rowerowym.
3: A czy przewidziano jakieś właśnie wyjątki od tego obowiązku noszenia kasku?
4: Obowiązek jest ogólnie powszechny dla wszystkich osób poniżej 16 roku życia, korzystając z tych wymienionych urządzeń. Nowe zasady obejmują właśnie również tych najmłodszych. Wyjątek jest jedynie

0: wysokości do 100 zł. Oczywiście policjant na miejscu ma możliwość zastosowania też tak zwanego środka oddziaływania wychowawczego w postaci upomnienia, ale jest to już decyzja indywidualna policjanta na miejscu, oceniając sytuację i cały ogląd interwencji.
1: A jeśli taki nastolatek, takie dziecko na przykład jedzie rowerem do szkoły i nie ma tego kasku, to czy może dostać od policjanta jakieś upomnienia?
0: Jeżeli chodzi tutaj o ten przepis, powinno się dotrzeć do rodzica i ewentualnie w jakiś sposób tą sytuację rozwiązać z rodzicem. Oczywiście policjanci pewnie też będą zwracać gdzieś tam uwagę osobom, ale tutaj przepis mówi wprost o odpowiedzialności za brak kasku ochronnego, który spoczywa na rodzicu. I to jest też w gestii rodzica, żeby przypilnować, żeby jeżeli udostępnia dziecku swojemu rower czy hulajnogę elektryczną, żeby zadbać o to, żeby to dziecko w ten kask było wyposażone. Tu chodzi przede wszystkim o te kwestie bezpieczeństwa.
1: No właśnie, co daje nam noszenie takiego kasku? Przed czym nas chroni?
0: Znaczy dzieci i młodzież są właśnie podczas jakichkolwiek zdarzeń, czy na rowerze, czy na hulajnodze elektrycznej, narażone właśnie na te urazy głowy. Dlatego te przepisy mają przede wszystkim tutaj na celu zadbać o bezpieczeństwo tych dzieci podczas wyjazdów, podczas właśnie jazdy.
1: Czy myśli Pani, że te przepisy w przyszłości mogą zostać rozszerzone na osoby dorosłe?
0: No aktualnie ustawodawca skoncentrował się na ochronie właśnie dzieci i młodzieży, które szczególnie są narażone na urazy głowy i które niekoniecznie czasami podejmują jakieś tam racjonalne decyzje. Niemniej jednak dla własnego bezpieczeństwa kask powinien być standardem niezależnie od wieku, aczkolwiek w tym wieku dorosłym, czy jeżeli osiągamy już tą pełnoletność, ta nasza zdolność podejmowania decyzji już jest jednak taka rozsądniejsza i możemy sami też o pewnych rzeczach decydować. Ale czy rower, czy hulajnoga jest urządzeniem takim, że te urazy mogą wywoływać poważne konsekwencje, więc uważam, że dla własnego bezpieczeństwa ten kask powinien być używany.
1: Pozostając jeszcze w kwestii właśnie bezpieczeństwa, myślę, że dobrym pomysłem byłoby przypomnienie, w jaki sposób prawidłowo korzystać z roweru i z hulajnogi, w sensie poruszać się tymi środkami transportu. I też słyszałam, że ostatnio weszły jakieś zmiany właśnie w korzystaniu z hulajnogi elektrycznej.
0: Warto przypomnieć, że zgodnie z nowymi przepisami wiek minimalny użytkownika hulajnogi elektrycznej to 13 lat, a osoby pozostałe niepełnoletnie muszą posiadać kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy. Hulajnogi elektryczne powinny poruszać się drogą dla rowerów. Jeżeli jest taka droga dostępna, to obowiązkowo poruszają się tą drogą. Gdy nie ma drogi dla rowerów, mogą poruszać się jezdnią, ale wówczas tylko, gdy dopuszczalna prędkość nie jest większa niż 30 km na godzinę na tej drodze. Jeżeli droga jest szybszego ruchu, wówczas kierujący hulajnogą wyjątkowo może się poruszać chodnikiem lub drogą dla pieszych i wówczas ustępuje on pierwszeństwa osobom pieszym i dostosowuje swoją prędkość do prędkości pieszego. Jeżeli chodzi o rowery, dziecko do 10 roku życia jest traktowane przez przepisy jako osoba piesza i musi poruszać się pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku od 10 do 18 lat, aby poruszać się rowerem, muszą posiadać kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy. Kartę rowerową można uzyskać po ukończeniu 10 roku życia. Potwierdza właśnie ona znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego i umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem. Rowerzyści, jeżeli dziecko do 10 roku życia pod opieką dorosłego, to wówczas poruszają się chodnikiem. Jeżeli chodzi już o dzieci, które mają kartę rowerową, wówczas poruszają się drogą dla rowerów bądź pasem ruchu dla rowerów po chodniku tylko w określonych sytuacjach. Czyli po chodniku, kiedy opiekujemy się dzieckiem do 10 roku życia. Również jeżeli warunki pogodowe są niesprzyjające, czyli mamy jakiś silny wiatr, intensywne opady deszczu czy mgłę. To są wtedy sytuacje, kiedy rowerem możemy poruszać się po chodniku. No i oczywiście, jeżeli nie mamy ścieżki rowerowej, to wówczas poruszamy się jezdnią.
1: Skoro już jesteśmy przy temacie rowerów i hulajnóg, to czy mogłaby Pani wyróżnić jakieś takie najczęściej popełniane przez dzieciaki właśnie błędy podczas korzystania z tych środków transportu?
0: Policjanci najczęściej obserwują takie błędy dzieci, nastolatków, jak korzystanie z telefonu podczas

0: jazdy, przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, czy nawet przez te pasy rowerowe bez zachowania ostrożności, bez upewnienia się, że możemy zrobić to bezpiecznie. No, po wejściu tych przepisów czerwcowych o obowiązku zakładania kasków ochronnych, zdarzały się też już przypadki tego, że te kaski ochronne na tych głowach nie były. Do tego jeszcze przewożenie pasażera, czy dodatkowej osoby na hulajnodze elektrycznej. No i takie też dosyć często spotykane brak sygnalizowania manewrów, gdzie osoba w sumie z zaskoczenia skręca z tej ścieżki dla rowerów, czy to hulajnogą, czy rowerem. No i ten kierujący w sumie nie ma możliwości nawet w odpowiedni sposób zareagowania. Wystarczyłoby wyciągnąć tą rękę, czy w jakikolwiek sposób zasygnalizować, że zamierzamy skręcić, żeby tą osobę kierującą po prostu tak jakby ostrzec przed tym, że zaraz na tej jezdni będziemy.
1: A czy często tutaj w Stalowej Woli i generalnie w powiecie stalowowolskim dochodzi do takich wypadków z udziałem dzieci i młodzieży?
0: W ostatnim czasie na szczęście takich zdarzeń było niewiele, w szczególności właśnie tych takich poważniejszych, gdzie dzieci czy młodzież odnosiłyby poważne obrażenia. Zdarzyło się kilka kolizji, ale na szczęście skończyło się to jakimiś drobnymi potłuczeniami.
1: A wracając jeszcze do tych właśnie nowych przepisów, które weszły na początku miesiąca, to czy właśnie policja prowadzi takie działania edukacyjne, na przykład w szkołach?
0: Policjanci przez cały rok ogólnie prowadzą działania profilaktyczne w różnych obszarach. Jednym z obszarów jest właśnie chociażby ruch drogowy. Zanim weszły te przepisy, już podczas różnego rodzaju prelekcji czy działań, pikników, też informowane już były dzieciaki w szkole o tym, że takie przepisy wejdą w życie. Tym bardziej, że zmieniał się tutaj między innymi też wiek użytkowników hulajnóg elektrycznych, więc te działania cały czas są prowadzone. Przy okazji różnych prelekcji informujemy o tych zmianach, uczulamy dzieci i młodzież na przestrzeganie różnego rodzaju przepisów. Po to wszystko, aby właśnie bezpiecznie korzystać z tych rowerów i hulajnóg elektrycznych.
1: Zanim przejdziemy sobie do kolejnej części naszej rozmowy, zróbmy sobie takie podsumowanie. Czyli do 16 roku życia dzieciaki na hulajnogach i na rowerach mają obowiązek mieć założony kask. Hulajnoga elektryczna dopiero powyżej 13 roku życia. Coś pani by jeszcze tutaj dodała, tak podsumowując?
0: No myślę, że to takie właśnie najważniejsze rzeczy i najważniejsze zmiany, do których doszło w ostatnim czasie, więc właśnie taki czas na przestawienie się i pilnowanie. Też tutaj jest duża rola rodziców, aby pilnować, żeby dzieci miały właśnie przede wszystkim uprawnienia, czyli jazda na rowerze 10 lat, karta rowerowa, jazda na hulajnodze elektrycznej 13 rok życia i też tutaj musi być ta karta rowerowa, mając te 13 lat. No i te kaski ochronne. Mówię, tutaj duża rola oprócz nas policjantów, profilaktyków jest też właśnie w rodzicach. No i też myślę, że nauczyciele w szkołach też te tematy coraz częściej poruszają i uczulają młodzież na bezpieczne korzystanie z dróg.
1: Też tematyka korzystania właśnie z rowerów i z hulajnóg jest nieprzypadkowa, bo teraz też jesteśmy w takim okresie, powiedzmy już letnim, zbliżają się wakacje, dlatego tym bardziej zwracajmy właśnie uwagę na to, żeby sygnalizować tym naszym najmłodszym, żeby po prostu uważali na siebie. No i przechodząc właśnie do kolejnego tematu, czyli do bezpiecznych wakacji, na jakie właśnie zagrożenia policja zwraca taką największą uwagę w okresie wakacyjnym?
0: Ogólnie wakacje wakacjami, ten okres taki wiosenno-letni, to jest ten czas, gdzie tych niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach jest znacznie więcej, więc na pewno to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy to dotyczy najmłodszych, czy nie, są to różnego rodzaju kontrole drogowe. Oprócz tego bezpieczeństwa na drogach, również bezpieczeństwo na wodach, czy w miejscach wypoczynku.
1: Jako, że jesteśmy w takim sezonie wiosenno-letnim, to czy w tym okresie zdarzają się jakieś takie wykroczenia, które są nagminnie łamane właśnie w tym okresie? Czy to na przykład, nie wiem, jazda pod wpływem alkoholu?
0: Okres letnio-wakacyjny, wiosenno-letni charakteryzuje się na pewno tym, że więcej osób jest w przestrzeni publicznej. Więc na pewno w tym okresie jest odnotowany

0: więcej takich zakłóceń ładu i porządku, gromadzenia się osób w różnych miejscach, ale też na pewno zauważalne jest ujawnianie kierujących chociażby rowerem pod wpływem alkoholu, bo takich osób jest sporo. W ostatnim czasie również zdarzają się przypadki osób kierujących hulajnogami elektrycznymi, które również są pod wpływem alkoholu. Co jest oczywiście skrajnie niebezpiecznymi sytuacjami, które są zagrożeniem nie tylko dla użytkowników tych urządzeń, ale również dla osób postronnych trzecich, w tym przede wszystkim dla osób pieszych.
1: Czyli tu mamy takie najczęstsze nieprawidłowości, jakie wykrywają policjanci w takim okresie letnim. A skoro te wakacje są już za pasem, to też chciałabym poruszyć temat takiego bezpiecznego wypoczynku, szczególnie nad wodą i w takich miejscach rekreacyjnych. Tutaj w pobliżu mamy chyba zalew w Zaklikowie, gdzieś tam w Pysznicy, więc jest kilka takich właśnie akwenów, gdzie możemy też wypoczywać nad wodą, choćby też tutaj te Błonia Nadsańskie. No i pytanie jest takie, na co właśnie zwracać szczególną uwagę podczas takiego wypoczynku nad wodą? Czy to jest na przykład zachowywanie takiej odpowiedniej odległości od wody, ale co może być jeszcze?
0: Ważne na pewno przy tym wypoczynku nad wodą jest korzystanie ze strzeżonych kąpielisk. Tam, gdzie jest ratownik, zawsze możemy się czuć bezpieczniej i zawsze liczyć na tą szybką pomoc. Więc tutaj jest też właśnie bardzo ważne, aby korzystać z tych strzeżonych kąpielisk. Jeżeli jesteśmy w miejscach dzikich, niestrzeżonych, no to ważne jest zachowanie właśnie tego rozsądku i ostrożności. Jeżeli chodzi o osoby starsze, nie wchodźmy do wody po alkoholu. To jest bardzo zdradliwe. Nie skaczmy do nieznanej wody, czyli gdzie jest jakieś tam nieznane dno z jakichś, nie wiem, różnych przedmiotów, bo takie skoki mogą się naprawdę zakończyć przykrymi konsekwencjami i ciężkimi uszczerbkami na zdrowiu. Jeżeli jesteśmy, wypoczywamy z dziećmi nad wodą, pilnujmy dzieci, zwracajmy uwagę, wystarczy czasami chwila nieuwagi, chwila nieostrożności, żeby te dzieci stracić z pola widzenia. Nie przeceniajmy też swoich umiejętności pływackich. Zachowajmy zawsze ten rozsądek i jeżeli nie czujemy się nawet danego dnia na siłach, to też rezygnujmy z korzystania właśnie z tej wody, przede wszystkim właśnie w tych zbiornikach niestrzeżonych, gdzie nie możemy liczyć na jakąś pomoc. No i zwracajmy też uwagę na warunki pogodowe, bo czasami korzystając z różnych sprzętów wodnych, wypływając na jakieś akweny, korzystając czy z rowerków, z jakichś łódek, warto sprawdzić, czy ta pogoda będzie dopisywała, bo czasami warunki pogodowe są w stanie się zmienić z minuty na minutę. No i wtedy też zostajemy na środku akwenu, gdzie silny wiatr może doprowadzić chociażby do przewrócenia się sprzętu. Wypływając właśnie

Wystarczy czasami chwila nieuwagi, chwila nieostrożności, żeby te dzieci stracić z pola widzenia. Nie przeceniajmy też swoich umiejętności pływackich. Zachowajmy zawsze ten rozsądek i jeżeli nie czujemy się nawet danego dnia na siłach, to też rezygnujmy z korzystania właśnie z tej wody, przede wszystkim właśnie w tych zbiornikach niestrzeżonych, gdzie nie możemy liczyć na jakąś pomoc. No i zwracajmy też uwagę na warunki pogodowe, bo czasami korzystając z różnych sprzętów wodnych, wypływając na jakieś akweny, korzystając czy z rowerków, z jakichś łódek, warto sprawdzić, czy ta pogoda będzie dopisywała, bo czasami warunki pogodowe są w stanie się zmienić z minuty na minutę. No i wtedy też zostajemy na środku akwenu, gdzie silny wiatr może doprowadzić chociażby do przewrócenia się sprzętu, wypływając właśnie na

towarzyszy sezonowi wakacyjnemu, to są burze. I jak właśnie się zachować, kiedy jesteśmy właśnie gdzieś nad wodą, czy rozbiliśmy biwak i właśnie widzimy, że idą właśnie takie

0: czy teren leśny. W przypadku burz na pewno nie są miejscami bezpiecznymi, dlatego też w okresie właśnie takim wakacyjnym my jako policjanci też często odwiedzamy obozowiska, sprawdzamy warunki, jakie są przygotowane. W takich właśnie zorganizowanych obozowiskach też ważne jest, aby właśnie wyznaczyć miejsce bezpieczne, gdzie właśnie w przypadku nagłej zmiany pogody, warunków pogodowych, aby w takim miejscu się schronić i bezpiecznie przeczekać ten czas. Oprócz kontroli obozowisk, policjanci oczywiście będą odwiedzać młodzież w zorganizowanych miejscach letniego wypoczynku. Tam będą prowadzić działania profilaktyczne, przypominając dzieciom i młodzieży o tych najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Oprócz tego policjanci prowadzić będą na pewno wzmożone kontrole autobusów, gdzie będą sprawdzać m.in. stan techniczny tych pojazdów. Dodatkowo w Stalowej Woli na czas wakacyjny został wyznaczony punkt kontrolny przy zespole szkół numer 2, gdzie takie kontrole zapowiedziane będą prowadzone i każdy organizator jakiejś wycieczki może zgłosić chęć skontrolowania autobusu, umówienia się i wówczas funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdu i zapewne stan psychofizyczny kierującego.
1: A czy te kontrole już trwają, czy dopiero się zaczną?
0: Jeżeli jest organizowana wycieczka i organizator chce taką kontrolę przeprowadzić, to policjanci nigdy takiej kontroli nie odmawiają, umawiają się w konkretnym miejscu taką kontrolę, przeprowadzają, więc jak najbardziej już chęć przeprowadzania kontroli można zgłaszać.
1: O czym rodzice i opiekunowie dzieci powinni pamiętać przed rozpoczęciem wakacji?
0: Przede wszystkim rozmawiać dużo z dziećmi o bezpieczeństwie. Jak się zachowywać w różnych sytuacjach? Czy to są w miejscu zamieszkania, czy gdzieś wyjadą na różnego rodzaju zorganizowane formy wypoczynku? Ustalić jakąś formę kontaktu, żeby informować rodziców, gdzie są, kiedy są. Przypominać przepisy ruchu drogowego, zadbać o to, że jeżeli te dzieci poruszają się tymi urządzeniami, czy rowerem, czy hulajnogą elektryczną, żeby ten sprzęt był sprawny technicznie. Tak jak rower posiadał te wszystkie elementy obowiązkowego wyposażenia. Zadbać właśnie o te kaski ochronne na głowie. Nauczyć dziecko reagować w sytuacjach zagrożenia, przypominać te numery alarmowe, na które należy dzwonić w sytuacjach zagrożenia. Czyli przede wszystkim ta profilaktyka. Jeżeli chodzi tutaj też o tę jazdę na tych rowerach czy hulajnogach, też zadbać, czy nawet jeżeli chodzi o osoby piesze, zadbać o widoczność tych dzieci, czyli o to, żeby zawsze gdzieś miały ten element odblaskowy przy sobie, który zwykle poprawia widoczność. Wystarczy mały element, a ta widoczność, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności, zawsze jest dużo lepsza.
1: To o jakich właśnie numerach alarmowych powinniśmy pamiętać, szczególnie podczas wakacji?
0: Taki główny i przede wszystkim na ten moment obowiązujący, no to ten numer alarmowy 112. To jest ogólny numer, na który dzwoniąc połączymy się z operatorem, podając szczegóły zdarzenia, to właśnie operator też będzie wiedział, które służby i gdzie ma skierować. Warto pamiętać, że zgłaszając jakieś zdarzenie na numer alarmowy, należy powiedzieć, co się stało, gdzie się stało, czyli wskazać jak najbardziej dokładne miejsce tego zdarzenia, wskazać, ile jest osób pokrzywdzonych w tym zdarzeniu, jakie obrażenia i kto zgłasza zdarzenie. Wtedy operator ma możliwość dostosowania sił i środków, które na miejsce kieruje. Więc myślę, że ten numer 112 to jest taki wystarczający numer, który każde dziecko powinno znać.
2: Sport w naszym mieście.
3: Jego siedziba mieści się w Stalowej Woli, ale działalność wykracza daleko poza północną część Podkarpacia. Mowa o automobilklubie Doliny Sanu, który zrzesza pasjonatów motoryzacji nie tylko ze Stalowej Woli, ale także z Jarosławia czy Przemyśla. To właśnie ten klub stoi między innymi za Baja Carpatia czy rajdem pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z jego prezesem. Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o automobilklubie Doliny Sanu. W studiu jest ze mną prezes klubu, pan Marcin Ściebień. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od tego, kiedy i gdzie powstał automobilklub Doliny Sanu.
4: Powstał w 2004 roku.

0: stalowej woli. Było to takie przedsięwzięcie wielu młodych ludzi, którzy chciało jeździć, organizować czy współorganizować rajdy przede wszystkim, bo rajdy samochodowe to zawsze taka nasza największa miłość. A że ci ludzie byli też, no, takim centrum było to Stalowa Wola dla nas, ale było trochę osób i z Leżańska, i z Przemyśla, i tak padł taki pomysł, że kurczę, wszystko to się rozgrywa blisko Sanu, więc powstała właśnie taka idea, żeby ten Autonomy Klub nazywał się Autonomy Klub Doliny Sanu, co oznacza, że on nie jest związany bezpośrednio stricte z jakimś jednym konkretnym miejscem czy miastem, tylko działamy po prostu jako stowarzyszenie, które zrzesza ludzi z różnych zakątków, nawet na dobrą sprawę to już teraz i Polski.
1: Gdzie znajduje się siedziba Automobil Klubu?
0: Siedzibę Automobil Klubu mamy w Stalowej Woli. Mamy użyczone takie miejsce w Centrum Aktywności Seniora, za które serdecznie dziękujemy. I tam w razie potrzeby się spotykamy. Dla nas najważniejszym takim celem to jest po prostu

Klubu mamy w Stalowej Woli. Mamy użyczone takie miejsce w Centrum Aktywności Seniora, za które serdecznie dziękujemy. I tam w razie potrzeby się spotykamy. Dla nas najważniejszym takim celem to jest po prostu...

0: byliśmy jak gdyby twórcami tego rajdu na samym początku, później ten rajd jako taki trzon organizacyjny przejął Automobil Klub Rzeszowski. Teraz po kilku latach niebytu tego rajdu w kalendarzu Mistrzostw Polski wracamy, tylko wracamy tu już właśnie pod egidą Automobil Klubu do Nissanu. To jest rajd samochodów terenowych i to runda Mistrzostw Polski. Mamy też rajd pojazdów zabytkowych do Nissanu. Baza tego rajdu z kolei w Jarosławiu, czyli też blisko Sanu. Bardzo fajna, miła, nostalgiczna impreza, chociaż z drugiej strony sportu tam też nie brakło, nawet dla tych nie najnowszych samochodów. W poprzednich latach organizowaliśmy taki rajd, historyczny rajd na regularność, Retro Carpathia. Też dosyć ciekawe przedsięwzięcie. Mocno czasochłonne, jeśli chodzi o przygotowanie, ale też dosyć fajne wydarzenie.
1: A coś więcej o nim?
0: Coś więcej o nim. Rajd miał taką ideę, żeby w nim mogły uczestniczyć zawodnicy w samochodach, które były wyprodukowane przed 90 rokiem, czy tam 91, chyba dokładnie tak wtedy było. Polegał na tym, że na trasie tego rajdu były wyznaczone odcinki. Powiedzmy coś takiego, jak jest w rajdach sportowych, odcinki specjalne. A to były odcinki, jak my to nazywamy, odcinki na regularność, na których zawodnicy musieli pokonać tą trasę z wyznaczoną prędkością, ale nie większą i nie mniejszą. Ta prędkość nie przekraczała nigdy 50 na godzinę. Natomiast jeżeli ktoś jechał w trakcie tego pokonywania odcinka i jechał albo za szybko, nawet o 0,1 sekundy, albo jechał za wolno, to dostawał punkty karne. Nie jechał na tak zwanym, my mówimy w żargonie rajdowym, opis, tylko na książkę drogową, czyli tam było, w książce drogowej były zaznaczone tylko skrzyżowania, rozjazdy lub zmiany kierunków, natomiast to, czy jest górka, zakręt i ten zakręt jest ciasny, wolny, tej informacji nie było, więc musieli jechać na to, co widzieli i wbrew pozorom to było bardzo, bardzo trudno jest utrzymać się w tej idealnej średniej prędkości.
1: Domyślam się, że tempomat nie był dostępny.
0: Nie, tempomat też do niczego by się za bardzo nie przydał. Tym bardziej, że w tym przygodnym terenie oczywiście trasa była ułożona w ten sposób, że nie było jazdy po jakichś głównych drogach, tylko to były wąskie, boczne dróżki asfaltowe, których na Podkarpaciu nie brakuje. No i takich odcinków, na przykład 20-kilometrowych, załogi miały do pokonania kilkanaście, więc tak naprawdę to było dzień albo dwa dni naprawdę porządnego rajdowania. Tam w samochodzie emocji naprawdę nie brakowało, bo każdy błąd, każda pomyłka kosztowały punkty karne. No i w tych poprzednich latach rzeczywiście startowało wiele fajnych załóg. Między innymi tak najwięcej razy wygrał Stanisław Postawka. To jest taki mistrz regularności, który w 2018 roku taki rajd, tylko historyczny rajd Monte Carlo, nie wygrał, ale zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
1: Wciąż podium.
0: I to najlepszy w ogóle wynik polskich kierowców w rajdach na regularność. Na przestrzeni tam, nie wiem, Monte Carlo chyba już jechało ze 30 razy. A muszę powiedzieć, że na starcie tego rajdu staje 300 zawodników, 300 załóg, więc tak zająć trzecie miejsce na 300, to tak już jest całkiem nieźle. Tym bardziej, że przyjeżdżali najlepsi regularnościowcy w ogóle z całej Europy. Przede wszystkim tutaj jest taka mekka. Francja, Włochy, tam jest najwięcej takich świetnych kierowców.
1: Czyli znamy już takie wydarzenia, inicjatywy, które organizuje Automobil Klub Doliny Sanu. A jak można zostać właśnie członkiem klubu? Jakie to daje korzyści?
0: Korzyści? Nieograniczoną ilość pracy. Jeżeli ktoś by chciał, to jest
1: dla
0: korzyść.
1: Dla
0: pracoholików. Naprawdę. Wszystko jest związane z tym, że pomysłów jest bardzo dużo w naszych głowach. Mamy wiele projektów, które byśmy może i chcieli nawet realizować. Do tego trzeba po prostu zwyczajnie rąk do pracy. Ale daje to mnóstwo frajdy, przyjemności, w szczególności jeżeli impreza już zaczyna mieć fajną rangę. Przyjeżdżają znane postaci ze sportu samochodowego czy motocyklowego. To daje dużo frajdy, jeżeli ktoś później powie, że zrobiliście kawał porządnej roboty. I jest to bardzo przyjemne. Jak można zostać członkiem? Najprościej znaleźć nas na Facebooku, napisać do nas, czy zadzwonić. Możemy się umówić na spotkanie. Albo można przyjść w ogóle z nową inicjatywą, bo może też być jakiś projekt, jakieś ciekawe wydarzenie, którego my na przykład na razie nie organizujemy, albo się po prostu na tym zwyczajnie nie znamy.
1: Co jeszcze się nie wyśniło?
0: Coś jeszcze nie wyśniło. W zeszłym roku taką koncepcją właśnie było, nie ukrywam, że ja byłem

0: jakby no, pomysłodawcą tego. Chodzi o rajd pań, który robiliśmy na Dzień Kobiet, na 8 marca. Początkowo nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, jakie będzie to wydarzenie, jak dużo osób będzie zainteresowanych. Okazało się, że w rajdzie wystartowało 35 załóg. Idea była taka, że kierowcą musi być kobieta. Pilotem była dowolność, mógł być mężczyzna, mogła być kobieta. No i załoga takowa miała do pokonania tam ponad 100-kilometrową trasę, na której były do wykonania różne czynności. Czynności trochę takie manualne, powiedzmy trochę takie kobiece, na przykład odgadnięcie, co jest w worku, a w worku były jakieś tam, powiedzmy, przyrządy kuchenne i kobiety, powiedzmy, że w miarę dobrze sobie z tym radziły. A innym razem była tak zwana próba Jackiego Stewarta, czyli jest to taki założony duży talerz na masce samochodu, w nim jest piłka, no i trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie slalom. Tam, nie wiem, chyba składał się wtedy z 3 czy 4 pachołków, tylko w taki sposób, że jak ta piłka wypadła, no trzeba było się zatrzymać, z powrotem tą piłkę włożyć do tego talerza, no i jechać dalej, więc wiadomo, że była strata czasu. To było na jednym przejeździe, a na drugim przejeździe zamieniliśmy piłkę na jajko i trochę emocji było więcej. Także koncepcja taka, no tylko pomysł, żeby był dobry i z tego co wiem, te panie po tych 4 czy 5 godzinach tego rajdu były totalnie skonane, były bardzo zmęczone, były zupełnie rozemocjonowane, nie sądziły, że to może sprawić im aż tak dużą frajdę i dlatego mówię, no każdy fajny pomysł, jak gdzieś trafi do nas, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci, tylko no, kwestia rąk do pracy i działania.
1: Macie jakąś może stronę internetową?
0: W tym momencie opieramy się tylko o Facebook, bo to tak jest medium najbardziej popularne i najprościej dostępne.
1: Czyli zapraszamy na fanpage Automobil Klubu Doliny Sanu.
0: Dokładnie tak.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Działa przez całą dobę, zapewnia schronienie, wsparcie psychologiczne i pomoc w najtrudniejszych momentach. Stalowo-Wolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej od lat pomaga mieszkańcom naszego powiatu mierzyć się z przemocą, traumą i innymi kryzysami. Jak wygląda ta pomoc w praktyce i z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się mieszkańcy? O tym rozmawiałam z panią Patrycją Rząd, dyrektorką SOWiK-u.
2: No to może na początek, jak opisałaby pani właśnie misję i działalność SOWiK-u komuś, kto nigdy o was nie słyszał?
3: Stalowo-Wolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej jest taką instytucją, która pracuje w obszarach właśnie związanych z kryzysami różnymi. Skupiamy się głównie na pracy terapeutycznej, interwencyjnej i wsparciowej, ale też prowadzimy hostel całodobowy dla osób, które doświadczają wszelakich kryzysów związanych z przemocą domową, czy też klęsk, katastrof, kataklizmów i mogą u nas mieszkać do 3 miesięcy. Ośrodek jest całodobowy i całoroczny. Pracujemy głównie z osobami dorosłymi, czasami z dziećmi, ale to głównie z dziećmi, które mieszkają właśnie z rodzicami u nas w hostelu, bądź doświadczyły dużej traumy związanej z śmiercią, bądź jakimś wydarzeniem suicydalnym.
2: Jakie osoby mogą właśnie otrzymać wsparcie tutaj w SOWiK-u? Czy to są mieszkańcy tylko Stalowej Woli, czy też tutaj ościennych gmin?
3: SOWiK jest instytucją działającą w obszarze całego powiatu. Mogą u nas skorzystać wszystkie osoby będące mieszkańcami powiatu stalowolskiego, czyli wszystkich gmin powiatu stalowolskiego, jak również gminy Stalowa Wola.
2: Kto najczęściej właśnie trafia tutaj do SOWiK i jaką pomoc takiej osobie oferujecie?
3: Osobami, które do nas trafiają, to są właśnie osoby, które doświadczają różnych form kryzysu bądź potrzebują wsparcia w jakiejś trudnej codzienności. Pracujemy właśnie tylko i wyłącznie z osobami dorosłymi i pełnoletnimi i takiej pomocy mogą u nas uzyskać. Pracujemy w obszarach

0: Ty?
1: A co to oznacza?
0: Superwizja koleżeńska to są takie działania skierowane właśnie do pracowników oświaty w obszarze różnych form kryzysu, z którymi oni się spotykają wśród dzieci i młodzieży i mogą sobie do nas przyjść na takie spotkanie, w trakcie którego te działania są omawiane i też osoba, która od nas to prowadzi, jakby pokazuje swoje spojrzenie i no, daje takie też wskazówki, jak rozwiązać dany problem, gdzie można skierować dzieci i młodzież, jakby żeby też pokazać taką właśnie trochę stronę edukacyjną też kryzysu i przemocy, bo to też jakby, no taka też jest misja ośrodka, że nie tylko pracujemy już z będącym kryzysem, ale też skupiamy się na takiej pracy edukacyjnej i psychoedukacyjnej.
1: Takiej zapobiegawczej.
0: Zapobiegawczej, tak.
1: Czyli w takich zajęciach mogą wziąć udział na przykład nauczyciele?
0: Tak, najczęściej właśnie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, również pracowników przedszkoli, głównie z terenu miasta Stalowa Wola, natomiast były u nas również na spotkaniach pracownicy ościennych gmin.
1: A tacy nauczyciele mogą się sami tutaj do Was zapisać na takie warsztaty, czy zapisuje je na przykład przełożony, czy na przykład dyrektor jakiejś szkoły?
0: Z reguły zdarza się tak, że sami nauczyciele się do nas zgłaszają, natomiast była też taka sytuacja, że całą placówkę zgłosił dyrektor.
1: Myślę, że zanim przejdziemy sobie do takiej obecnej działalności Sowiku, to cofniemy się na chwilkę w czasie, bo z tego co wiem, to wcześniej, zanim właśnie obecny Sowik powstał, funkcjonował powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej. Jak właśnie wyglądała ta droga?
0: Droga głównie opierała się o powstające przepisy i faktycznie wcześniej działał POIK, czyli od 99 roku działaliśmy w strukturze powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej i później na przestrzeni lat ta ustawa się zmieniała i też powstała ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej i też w tamtym czasie powstała taka ważna zmiana dotycząca tego, że hostele nie mogą być połączone właśnie placówka interwencyjna dla dzieci i młodzieży z placówką interwencyjną dla dorosłych. Stąd też w 2007 bądź 2008 roku powstała taka potrzeba rozdzielenia tych placówek, ponieważ działaliśmy wtedy w połączeniu z placówką interwencyjną przy Księżach Michalitach w Stalowej Woli. I w związku z tym, że no, była potrzeba rozdzielenia tej placówki od placówki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży, no to właśnie powstał taki projekt rozdzielenia tych placówek. Wtedy ówczesna pani dyrektor szukała miejsca, w którym taka działalność się może odbywać. No i udało się przy współpracy właśnie powiatu i gminy Stalowa Wola oraz organizacji pożytku publicznego stworzyć taki ośrodek na potrzeby właśnie realizacji zadań wynikających z gminy, jak też zadań wynikających z powiatu. No i właśnie łączymy to za pośrednictwem organizacji pozarządowej.
1: To od jak dawna jesteście tutaj przy Polnej 18?
0: Przy Polnej 18 jesteśmy od 2009 roku i tutaj ośrodek jest nieprzerwalnie od tamtego czasu. Cały czas działa stacjonarnie i całodobowo.
1: Rozumiem, że tutaj jest ten jeden budynek, w którym my się teraz znajdujemy. To jest ten budynek, w którym prowadzicie te takie zajęcia z zakresu tej interwencji kryzysowej. A jest w takim razie drugi budynek, tak?
0: Nie. Wszystko jest skupione tutaj i działania interwencyjne i spotkania indywidualne prowadzimy w tym budynku, jak również hostel znajduje się na drugim piętrze, czyli wszystkie działania Stalowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej realizowane są w jednym budynku przy Polnej 18.
1: Jakie osoby najczęściej tutaj do Was trafiają? Z jakimi problemami może mierzą się mieszkańcy naszego powiatu?
0: Najczęstszymi problemami, z którymi pracujemy, no to jest oczywiście przemoc domowa i wszelkie skutki z tym związane, natomiast zdarzają się kwestie chorób przewlekłych, zdarzają się kwestie katastrof, kataklizmów. Pracowaliśmy z osobami doświadczającymi kwestii związanych z pożarem mieszkania. Pracujemy również w takich obszarach suicydalnych, których no niestety jest dosyć sporo, często właśnie rodzice się do nas zgłaszają na takie konsultacje, jak rozmawiać z dzieckiem, jak pracować z dzieckiem, gdzie dla dziecka szukać pomocy. No czasami to są też osoby dorosłe, które potrzebują takiego wsparcia w tym zakresie. Natomiast no,

0: najczęstszym takim problemem, z którym pracujemy, no to jest właśnie kwestia przemocy domowej.
1: To chodzi o taką przemoc fizyczną, psychiczną, finansową?
0: W zasadzie trudno teraz rozdzielić te wszystkie formy przemocy. Oczywiście, że najczęstszą i tą najwidoczniejszą jest fizyczna, ponieważ najłatwiej jest ją zgłosić. Natomiast my pracujemy tak naprawdę z każdą formą przemocy. Najczęściej pracujemy z osobami, które doświadczają przemocy domowej, natomiast z pomocy mogą również skorzystać u nas osoby, które stosują przemoc domową.
1: A czy właśnie taki problem przemocy domowej może zgłosić na przykład sąsiad, jakaś bliska rodzina właśnie takiej osoby, która doświadcza przemocy? Jeśli ta właśnie osoba doświadczająca tej przemocy na przykład boi się po prostu o swoje życie.
0: W takich sytuacjach najczęściej warto, żeby sąsiedzi reagowali i wszystkie osoby, które widzą takie skutki, natomiast wtedy nie zgłaszamy tego do nas, do SOWiK-u, tylko do zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, bądź w każdej innej gminie.
1: A jeśli właśnie chodzi o te osoby doświadczające przemocy domowej tutaj z okolic Stalowej Woli, to czy to są osoby dorosłe, czy to jest młodzież, czy to są tacy starsi, dorośli, seniorzy na przykład?
0: No z takich ogólnych naszych doświadczeń najczęściej osobami, które doświadczają przemocy domowej obecnie to są osoby starsze i dzieci. Jakby najwięcej osób takich występuje w niebieskich kartach właśnie jako osoby doświadczające przemocy domowej. Też obserwujemy coraz więcej takiej przemocy wynikającej z zaniedbania, czy to właśnie osób nieporadnych, czyli seniorów, czy też właśnie dzieci.
1: A kto kieruje właśnie przemoc wobec tych osób?
0: Jeżeli chodzi o seniorów, no to najczęściej się nam zdarza tak, że to są osoby, które sprawują jakąś tam opiekę, czyli dorosłe dzieci, dorośli wnukowie, bądź też, no jeżeli chodzi o dzieci, no to najczęściej to są rodzice.
1: A jeśli właśnie chodzi o te osoby doświadczające przemocy, to na jaką pomoc mogą liczyć tutaj w SOWiK-u i jak mogą ją otrzymać? Co muszą zrobić?
0: Jeżeli ktoś doświadcza przemocy domowej i potrzebuje naszego wsparcia, wystarczy zadzwonić pod nasz całodobowy numer telefonu dostępny na stronie internetowej. O każdej porze dnia i nocy można do nas zadzwonić i z takiej pomocy, z której można u nas skorzystać, to są przede wszystkim spotkania interwencyjne.
1: I na czym one polegają?
0: To są indywidualne spotkania z terapeutą, w trakcie których omawiane są trudności bądź jakieś potrzeby wynikające z właśnie tego, czego potrzebuje osoba będąca w kryzysie, bądź też może u nas taka osoba zamieszkać na okres 3 miesięcy w hostelu. Jakby zamieszkanie w hostelu nie wynika tylko z tej kwestii, że jeżeli nie mamy mieszkania, to możemy z niej skorzystać, natomiast czasami mieszkają u nas osoby, które potrzebują nabrać takiej życiowej sprawczości i żeby miały siłę przeciwstawić się sprawcy, więc też czasami takie osoby u nas przebywają właśnie przez te 3 miesiące, żeby nabrać takiej siły do tego, żeby z tej przemocy domowej wyjść.
1: Czy ten ich pobyt właśnie tutaj w waszym hostelu jest jakoś odpłatny?
0: Pobyt jest nieodpłatny. Przez pierwsze 10 dni takie osoby dostają od nas żywność, natomiast pozostały czas to już jakby zapewniają sobie same tą żywność i pobyt jest całkowicie bezpłatny. Nie potrzeba do nas żadnej formy skierowania czy też jakichś dokumentów. Wszystko jest wypełniane u nas już na miejscu.
1: Czyli tutaj omówiłyśmy sobie to, jaką właśnie pomoc mogą otrzymać osoby doświadczające przemocy domowej, a jakie właśnie inne osoby mogą skorzystać też z pomocy SOWiK-u? Wspominała Pani o takich osobach, które mają myśli samobójcze na przykład.
0: No to w zasadzie z podobnej formy, czyli właśnie spotkań indywidualnych z terapeutą, bądź psychologiem, bądź interwentem kryzysowym. To są takie formy wsparcia indywidualnego właśnie. Natomiast jeżeli są osoby, które doświadczają, nie wiem, na przykład klęsk, katastrof, kataklizmów, czyli na przykład komuś się spaliło mieszkanie, czy został zalany, no to też są takie formy, z których u nas można skorzystać z pobytu w hostelu. Też on jest do 3 miesięcy i też on jest bezpłatny.
1: A co na przykład z osobami chorującymi na taką postępującą depresję, które też mogą mieć w przyszłości takie na przykład myśli suicidalne?
0: Również u nas osoby,

0: które zmagają się z kwestią depresji czy jakichś innych trudności życiowych, też również mogą u nas się umówić na spotkanie z terapeutą i skorzystać z takich form wsparcia indywidualnego.
1: Tutaj wcześniej wspominała Pani, że najczęściej zgłaszają się do Was osoby doświadczające przemocy domowej. A czy właśnie ten, no, w cudzysłowie, trend zmienia się z biegiem lat, czy

Wspominała Pani, że najczęściej zgłaszają się do Was osoby doświadczające przemocy domowej. A czy właśnie ten, w cudzysłowie, trend zmienia się z biegiem lat, czy...

0: natomiast zmiennością czasami są po prostu jakieś wydarzenia ogólnokrajowe bądź ogólnopowiatowe. Jeżeli mieliśmy powódź, no to wiadomo, że było więcej osób, które korzystały właśnie w związku z kryzysem powodzi, czy jak mieliśmy więcej pożarów, no to wiadomo, że było więcej takich osób, które z tego tytułu korzystały. Natomiast problematyka, z którą pracujemy, raczej jest na stałym poziomie i te problemy się powtarzają.
1: A czy te osoby, które się do Was zgłaszają, jest czasem tak, że przyjmujecie właśnie pod swoje skrzydła te same osoby, które na przykład nie poradziły sobie wcześniej z tym problemem swoim?
0: Jest taka grupa klientów, które na pewno do nas wracają, natomiast dla nas jakby po prostu pracujemy z osobą, która potrzebuje pomocy, więc jakby czy ktoś korzystał, czy ktoś nie korzystał, zawsze z tej pomocy u nas może skorzystać.
1: Dobrze, no to mamy już te powody, dla których zgłaszają się do Was po pomoc mieszkańcy powiatu stalowo-wolskiego, ale co się właśnie dzieje krok po kroku, kiedy ktoś po raz pierwszy zgłasza się do SOWiK, zdecyduje się właśnie zadzwonić do Was albo przyjść, zapukać do Waszych drzwi?
0: Jeżeli to są osoby, które potrzebują takiej natychmiastowej pomocy, no to wtedy, jeżeli ktoś się do nas zgłasza stacjonarnie, czyli przychodzi sam do nas, to wtedy otrzymuje pomoc właśnie psychologa albo interwenta kryzysowego, którzy rozeznają sytuację, jakiej tej pomocy z naszej strony potrzebuje i jaką może otrzymać. I wtedy jakby cały proces rusza właśnie w takiej współpracy naszego klienta z terapeutą bądź interwentem kryzysowym, z którym się spotkał. I oni ustalają taki plan pomocy, plan działania. Jakby terapeuta wie, jakiej my możemy pomocy udzielić, a jeżeli czegoś nie możemy, no to wtedy też taki klient dostaje od nas informację, gdzie i z jakiej pomocy może skorzystać. Z naszej pomocy można skorzystać całodobowo, więc jeżeli coś się dzieje w nocy, czy w święta, czy w jakikolwiek innym czasie, to zawsze może się do nas zgłosić właśnie albo osobiście do siedziby przy Polnej 18, bądź pod całodobowym numerem telefonu 15 642 5293. To jest całodobowy numer telefonu odbierany za każdym razem i pod nim na pewno taka osoba, która potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, dostanie informację, z jakiej pomocy może skorzystać u nas w ośrodku. A jeżeli to będzie jakiś taki problem, z którym my nie pracujemy bądź nie mamy kompetencji w tym zakresie, to na pewno też ta osoba dostanie informację, gdzie i w jakiej instytucji i w jakim czasie może z takiej pomocy skorzystać.
1: Jak wygląda współpraca SOWiK-u z innymi instytucjami, czyli na przykład z policją, MOPS-em?
0: W związku z tym, że jestem również przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego w Stalowej Woli i moi pracownicy też wchodzą w skład zespołów interdyscyplinarnych w ościennych gminach, to ta współpraca jest na takim dosyć szerokim zakresie, w związku z tym, że no ona już od wielu lat jest w Stalowej Woli wypracowana, więc my nie musimy wyważać już otwartych drzwi, tylko często wiele rzeczy rozgrywa się na takiej właśnie szerokiej współpracy. Często robimy spotkania interdyscyplinarne, w trakcie których omawiamy, jakiej pomocy, w jakich sytuacjach dane instytucje w Stalowej Woli mogą udzielić. Też staramy się, żeby ta pomoc była szeroka i też przede wszystkim adekwatna do potrzeb klienta. Też no, dzięki temu spojrzeniu interdyscyplinarnemu no, mamy taką możliwość szerokiej współpracy z instytucjami. Też w związku z prowadzonymi takimi działaniami informacyjnymi dla mieszkańców miasta Stalowej Woli prowadzimy wraz z pracownikami MOPS-u i policji taką kampanię informującą właśnie mieszkańców, gdzie i jakiej pomocy mogą uzyskać. Też no, staramy się właśnie wychodzić do mieszkańców z taką formą edukacyjną, żeby oni wiedzieli, że to nie są zamknięte instytucje tylko dla wybranej grupy społecznej, natomiast
1: że nie są sami ze swoimi problemami.
0: Tak, dokładnie, i że też żeby wiedzieli, że to nie są instytucje zamknięte, tylko właśnie instytucje otwarte na potrzeby klientów.
1: W jaki sposób budujecie właśnie ze swoimi, no chyba można powiedzieć, pacjentami takie poczucie bezpieczeństwa?
0: Myślę, że to jest to,

0: odsłuchu, co mamy od naszych klientów. Wiedzą, że po pierwsze są anonimowi, że każdy problem jest ważny, no, że mają to poczucie bezpieczeństwa, bo jednak budynek jest oddalony od centrum, przystosowany do różnych niepełnosprawności, do różnych osób, które u nas przebywają. I też to często się pojawia w odsłuchu od naszych klientów, że ważna jest ta anonimowość. Trzeba pamiętać też o tym, że jako ośrodek jesteśmy zobligowani do całkowitej tajemnicy zawodowej, więc każda pomoc, której udzielamy, na pewno zostanie w tych murach, nie wyjdzie na zewnątrz i nie będzie formą, którą będziemy opowiadać i przedstawiać jako nasze doświadczenie. Ważnym aspektem też jest fakt tego, że oprócz pomocy psychologicznej, pedagogicznej, ośrodek zapewnia wsparcie prawne, przyjmuje klientów we wtorki, po wcześniejszym umówieniu też pod tym samym numerem całodobowym. Prawnik jakby udziela takich konsultacji i porad prawnych, no w zasadzie we wszystkich aspektach, natomiast no wiadomo, że najczęściej do nas, jeżeli chodzi o pomoc prawną, zgłaszają się klienci właśnie potrzebujący wsparcia, jeżeli chodzi o jakąś tam kwestię rozwodową, czy tam kwestię związaną właśnie z przemocą domową, czy kwestię związaną z jakimiś działaniami w obszarze właśnie być może ubezpieczenia mieszkania po pożarze, więc jakby wszelkie te problemy, no to też można się u nas umówić na bezpłatne porady prawne, z których mogą korzystać oczywiście mieszkańcy powiatu stalowolskiego.
1: Co powiedziałaby Pani osobom, które nas teraz słuchają, a właśnie być może doświadczają przemocy różnego rodzaju, czy po prostu mają taki trudniejszy okres w swoim życiu, a wahają się, żeby poprosić o pomoc, boją się tego?
0: Reaguj, pomoc jest bliżej niż myślisz. I myślę, że warto, żeby nam to też zostało w głowie i rezonowało w życiu, że pomoc psychologiczna nie jest czymś ujmującym, tylko że ona ma nam ułatwić i pomóc wyjść być może z jakiejś trudnej sytuacji, która po takim spotkaniu być może nabierze trochę innego światła i pokaże różne możliwości rozwiązania tego problemu.
2: Rezerwaty przyrody.

0: to niewielkie obszary, które kryją w sobie bezcenne bogactwo natury. W powiecie stalowowolskim jest ich kilka, a każdy z nich opowiada inną historię o relacji człowieka z przyrodą. Czym dokładnie jest rezerwat, dlaczego jedne można odwiedzać, a inne pozostają zamknięte? O tym rozmawiam z doktorem Łukaszem Lisem, rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
1: Czym w zasadzie jest rezerwat przyrody i jakie są główne cele jego ochrony?
2: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochronny, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śródziska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy, tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, no w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę. Aktualnie rezerwatów przyrody mamy 106 i myślę, że końcem roku ta liczba wzrośnie przynajmniej o 10. Takie są mniej więcej nasze plany. Powierzchnia ich to jest ponad 12 tysięcy hektarów, więc mamy co robić.
1: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
2: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określam, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce, żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska, przede wszystkim to są rezerwaty leśne. Możemy obserwować te procesy, które zachodzą bez naszego udziału. No zazwyczaj człowiek ingeruje w swoje otoczenie, w środowisko, więc te ekosystemy, które są pod wpływem człowieka, mniej więcej te mechanizmy znamy, natomiast tutaj dzięki tym obiektom, które chronią takie tereny przed działalnością człowieka, tutaj w rozumieniu tej bardziej negatywnej, dają nam możliwość poznawania tych procesów.
1: Jakie są właśnie te największe zagrożenia ze strony działalności człowieka?
2: Tu jest kwestia, co jest przedmiotem ochrony, bo czasami ta działalność człowieka wręcz jest wymagana, bo jeżeli chronimy tereny, które są związane z działalnością człowieka, na przykład tereny otwarte, które powstały w wyniku właśnie działalności człowieka, to zagrożeniem jest zaniechanie tych działań, więc na przykład koszenie łąk. Gatunki łąkowe po długim okresie nieużytkowania takich terenów niestety ulegają deprecjacji, zanikają. Też rezerwaty stepowe, murawowe, one też są zagrożone z tytułu nierobienia tam działań, które były dotychczas, bo przede wszystkim te stepowe, te taksorotermiczne

0: rezerwaty to są tereny dawnych pastwisk. No teraz już z tym wypasem jest coraz ciężej, zresztą wypas na zazwyczaj stromych stokach, no to nie jest to coś fajnego. Tak więc z jednej strony okej, człowiek jest zagrożeniem dla niektórych ekosystemów, podkreślam niektórych, natomiast co do niektórych to właśnie ta działalność człowieka powinna być utrzymywana. No służą temu działania z zakresu ochrony czynnej, które staramy się realizować w miarę posiadanych środków. Po prostu sami realizujemy te działania związane chociażby z wykaszaniem tych terenów otwartych.
1: A jak to wygląda ze strony mieszkańca okolicznych terenów? Czy taka osoba może wejść do takiego rezerwatu, żeby podziwiać właśnie tę przyrodę?
0: Tu kwestią istotną jest, czy rezerwat jest udostępniony, bo nie wszystkie rezerwaty w województwie podkarpackim są udostępnione, to znaczy nie wszystkie mają wyznaczone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie szlaki, bo prawdą też jest, że przez wiele rezerwatów przebiegają historyczne jakieś dukty, szlaki, czy w ogóle są tam ścieżki leśne, które mogłyby kusić, żeby tam sobie pospacerować. No niemniej jednak nie wszystkie rezerwaty wyznaczone do tego ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej, nartami, bo takie mamy możliwości, nie wszystkie są. Tu warto by było sprawdzić sobie taki rezerwat, do którego chcielibyśmy się udać. Najlepiej na Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. To jest taki rejestr ze wszystkimi formami ochrony przyrody, jakie w Polsce występują, ale też tam teraz staramy się na bieżąco aktualizować informacje o tym, czy rezerwat jest dostępny, czy nie.
1: A których jest więcej? Takich udostępnionych właśnie do odwiedzenia, czy...
0: Niestety dla odwiedzających więcej jest tych niedostępnych. To wynika też z faktu, że wyznaczenie szlaku ruchu pieszego pociąga ze sobą szereg konsekwencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zazwyczaj większość naszych rezerwatów to są tereny leśne, więc nadal tam zarządcą jest właściwy miejscowo nadleśniczy, a jeżeli są drzewa, są gałęzie, są wiatry, może to powodować, no może to te poruszanie się tym szlakiem może powodować zagrożenie i to właśnie na tym nadleśniczym spoczywa obowiązek utrzymania tego szlaku w należytym stanie, w tym stanie niezagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających. No niestety też ludzie jakoś ostatnio bardziej się boimy tej przyrody, coś taki proces następuje w społeczeństwie i jednak chcielibyśmy, żeby te szlaki były naprawdę w 100% bezpieczne. W związku z tym no problemem jest to, że żeby wyznaczyć, udostępnić taki rezerwat do ruchu turystycznego, to musi być proces, w którym jedna strona w postaci nadleśniczego wyznacza taki szlak, który wiadomo musi spełnić jakieś też te elementy związane z bezpieczeństwem. Następnie no, musi zdeklarować się, że utrzymuje ten szlak, a następnie my jako ten organ sprawujący nadzór nad rezerwatami przyrody wyznaczamy w formie zarządzenia i wówczas można w takim rezerwacie spacerować.
1: Czyli nie możemy w takim razie wchodzić na tereny, na takie obszary chronione. A co jeśli nie wiemy, że to jest właśnie rezerwat, właśnie nie zauważyliśmy tej tabliczki i wejdziemy na taki teren, a ktoś nas zobaczy, co wtedy się dzieje? Czy będziemy mieli z tego tytułu jakieś problemy?
0: Kwestia szczęścia. Prawda jest taka, bo oczywiście to nie, że do każdego rezerwatu nie można wejść, tylko tak jak mówię, tylko do tych z wyznaczonych szlakiem ruchu pieszego. Nie każdy o tym wie, że coś takiego jest jak szlak ruchu pieszego, bo jeżeli jakaś ścieżka biegnie przez rezerwat, no to też się prosi. Jakie są konsekwencje? No, jest zakaz. Jest zakaz wymieniony w ustawie o ochronie przyrody, który mówi, że no, nie możemy poruszać się poza tymi szlakami wyznaczonymi. Więc jeżeli nie ma tam szlaku, to w ogóle nie powinniśmy wchodzić do tego rezerwatu. Ta czerwona tabliczka powinna być taką czerwoną lampką, nie wchodź tu. Natomiast szczególnie w okresie grzybobrania, to niekoniecznie patrzymy na taką wysokość, na jakiej znajduje się tabliczka. Możemy czasami przekroczyć granicę. No, nie zachęcamy do tego, odwodzimy od tego, ale no, zdarzają się takie przypadki. Oczywiście mogą być tutaj konsekwencje w postaci no, nawet mandaciku od Straży Leśnej, bo jeżeli właśnie zarządzający tym terenem

0: spotka nas w miejscu, w którym nie powinien nas spotkać, może coś takiego nam podarować.
1: Chciałabym jeszcze na chwilę cofnąć się do początku naszej rozmowy, kiedy wspominałeś o tych kryteriach powołania takiego rezerwatu. Czy istnieją jakieś właśnie rodzaje rezerwatów pod względem tego, jaki obszar chronią, w sensie jakie ekosystemy chronią?
0: Tak, dokładnie, bo to, co chronimy, definiujemy w jakiś sposób i definiujemy to już w akcie tworzącym rezerwat przyrody, czyli w zarządzeniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jest rozporządzenie, które jest takim powiedzmy kluczem do oznaczania rezerwatu, bo w pierwszej kolejności określamy rodzaj rezerwatu. I tutaj mamy, na przykład u nas najwięcej jest rezerwatów leśnych. Może być rezerwat krajobrazowy, może być krajobraz florystyczny, faunistyczny, przyrody nieożywionej, czyli tak naprawdę to, co możemy chronić, bo w rezerwacie mogą być chronione zarówno te elementy przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Czasami to i to, to wtedy najczęściej robimy to rezerwatem krajobrazowym, bo tutaj to jest ten aspekt warty zachowania. Następnie określamy typ i podtyp. I tutaj znowu wyobraźmy sobie taka ścieżka, jak w kluczach jest, że rozdziela się to na typ i podtyp ze względu na przedmiot ochrony. To jest jeden element, natomiast jeszcze patrzymy na to, jaki mamy ekosystem. Więc tak zdefiniowany rezerwat, ta definicja, czyli rodzaj, typ i podtyp rezerwatu znajduje się w tym akcie tworzącym i to już jest sygnałem, z jakim obiektem mamy do czynienia. Oczywiście tym clue, tym najważniejszym elementem w akcie to jest cel ochrony, czyli dlaczego chronimy. No i zazwyczaj to tam on jest zdefiniowany jako najczęściej ze względów dydaktycznych, naukowych i tam możemy jeszcze jakieś inne elementy wymienić. Chronimy, no i dajmy na to, nie wiem, pozostałość puszczańska lasu, czy coś takie, jakieś torfowisko. Tutaj już określamy ten przedmiot.
1: Dobrze, no to może teraz przejdźmy sobie do charakterystyki rezerwatów przyrody w powiecie stalowowolskim. I z tego, co wiem, to występuje ich 7 i chronią jakby różne ekosystemy. No i może zacznijmy sobie od rezerwatu przyrody Jastkowice. W jakiej miejscowości, gminie znajduje się ten rezerwat i właśnie od kiedy, jakby kiedy został utworzony?
0: W przypadku tego rezerwatu poszukiwanie go na mapie jest dość łatwe, bo jego nazwa wywodzi się z nazwy miejscowości, w której się znajduje, czyli Jastkowice. Jest to jeden ze starszych rezerwatów na terenie powiatu stalowolskiego, bo powstał w latach 50., dokładnie w roku 59. No i jest to jeden w ogóle ze starszych rezerwatów też w województwie podkarpackim. Jest to rezerwat leśny, rodzaju leśnego.
1: Czyli to najczęstszy typ.
0: Tak. Najwięcej mamy właśnie rezerwatów leśnych. Jest takiej średniej wielkości rezerwatem przyrody, bo zajmuje ponad 45 hektarów. Przedmiotem ochrony jest, tak zdefiniowany został, wielogatunkowy las mieszany, stanowiący resztkę Puszczy Sandomierskiej. I rzeczywiście, on niestety nie jest udostępniony turystycznie, także jeżeli ktoś by chciał zobaczyć go tak naocznie, tutaj należałoby uzyskać zezwolenie od regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie. Jest taka możliwość, chociażby ze względów nawet turystycznych czy naukowych, nawet jakbyśmy chcieli coś uczknąć tej wspaniałości tego terenu, bo rzeczywiście ja miałem, z uwagi na funkcję, jaką pełnię, miałem możliwość spacerowania po tym rezerwacie. Rzeczywiście robi wrażenie. To jest taki stary, taki puszczański, tak chyba tutaj ten przymiotnik pasuje, taki puszczański las. Mnóstwo takich starych, sędziwych, okazałych, wypruchniałych, rachitycznych drzew. Robi to wrażenie. Jest dużo właśnie takich egzemplarzy, które moglibyśmy definiować jako pomniki przyrody. W związku z tym, że to jest właśnie tego charakteru las, czyli takiego już wręcz rozkładającego się, rozpadającego lasu. Mamy tam mnóstwo siedlisk, niszy ekologicznych dla wielu gatunków takich interesujących, może nie wszystkich, bo tutaj przede wszystkim grzyby, mszaki, to są te elementy, powiedzmy, najciekawsze w tego typu lesie, ale oczywiście znajdziemy tam całą gamę gatunków ptaków, ssaków leśnych, może troszeczkę więcej, bo tam mają spokój. Też te stare, wypruchniałe drzewa, to też siedlisko nietoperzy. To tutaj są dość sędziwe. Nawet biorąc pod uwagę

0: to, że ten rezerwat powstał w latach 50., no bliżej 60. ubiegłego wieku, już jako las sędziwy. Więc powiedzmy, te cechy, ten wiek drzew w tym okresie, kiedy on powstawał, to na pewno to było około 100 lat, więc teraz jeszcze musimy sobie dodać te lata, od kiedy rezerwatem ten teren jest. Także naprawdę to są stare, okazałe drzewa.
1: A czy mógłbyś tutaj tak na szybko przypomnieć i mnie, i słuchaczom, jak ocenia się właśnie wiek takiego drzewa?
0: Można to robić, zazwyczaj jest to inwazyjna metoda, tylko kwestia inwazyjności. Można to zrobić przy pomocy takiego specjalnego świdra, którym się nawierca, no bo tutaj wiek drzewa mierzy się jego przyrostem. Drzewo przyrasta, mamy w środku słoje, jeżeli ktoś widział ścięte drzewo, no to jest najprostszy sposób policzenia wieku, bo wtedy mamy wszystko jak na dłoni, możemy sobie przysiąść na takim pniaczku i liczyć. Zresztą zachęcam, jeżeli już będzie taka okazja zobaczyć pniaki, to spróbować swoich sił w liczeniu. I w tych słojach można ocenić mniej więcej, jaki to był rok, bo jeżeli rok jest lepszy dla drzewa, to te przyrosty są większe, więc te odstępy między tymi poszczególnymi tymi kreskami, tak powiedzmy kolokwialnie, na pniu są większe, jeżeli jest trudniej, te przyrosty są niewielkie, więc możemy sobie policzyć wiek tego drzewa. No ale tutaj tą taką metodą ciut mniej inwazyjną to chociażby ten świder, który robi to samo, czyli po prostu dowiercamy się do rdzenia drzewa i później liczymy sobie też właśnie te słoje.
1: A czy to w jakiś sposób może uszkodzić właśnie pień drzewa?
0: No to jest uszkodzenie. No, tutaj problemem jest to, że w przypadku starych drzew, które są już no, mniej witalne, mniej żywotne, może to prowadzić do jakichś infekcji grzybowych.
1: Dobrze, to może teraz przejdźmy sobie do kolejnego rezerwatu, do rezerwatu przyrody Sochy. Z tego, co wiem, z tego, co pamiętam, to ma on za sobą no, taką burzliwą historię.
0: Tak, długą historię. My to nazwaliśmy roboczo do trzech razy sztuka, ponieważ teraz dokładnie 28 maja 2025 roku utworzyliśmy go na nowo po raz trzeci, ponieważ historia tego rezerwatu, tego terenu może i jego ochrony sięga jeszcze dawniej, jeszcze dużo, dużo, dużo wcześniej, w okresie przed II wojną światową, w latach 30. funkcjonował tam taki prywatny rezerwat księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego w ordynacji rozładowskiej. Taki obszar 10 hektarów był chroniony z uwagi na topole. I bardzo już okazałe wówczas topole, przede wszystkim topole czarną, która w tamtych terenach była nazywana, określana takim mianem jako taką nazwą jabrzęć. Dziwna nazwa, przynajmniej dla mnie, ale tak to funkcjonowało i właśnie dla tych jabrzęci ten rezerwat powstał. No, jego koniec datuje się na wybuch II wojny światowej. Takim pełnoprawnym rezerwatem, czyli po prostu ustanowionym aktem w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, funkcjonował on od lat 50. do 70. I tak jak mówię, funkcjonował, ponieważ w latach 70. został on zniesiony z uwagi na to, że te topole, to jest drzewo, które nie jest nadzwyczaj żywotne, zaczęły wypadać, jak to się mówi, z tego drzewostanu. Wówczas nie widziano możliwości ratowania tego przedmiotu ochrony, w związku z tym zniesiono ten rezerwat przyrody. Natomiast w świadomości lokalnej społeczności zawsze ten teren był rezerwatem. To był rezerwat Sochy. Pytając tam pierwszego lepszego mieszkańca tamtych okolic, to on mówił o tym obiekcie jako rezerwat i koledzy z teraz fundacji, wcześniej z Towarzystwa Wolne Rzeki, wzięli to pod lupę, ten teren i tą historię tego terenu, bo zresztą tutaj polecam książkę księdza Łapińskiego pod tytułem Stare Królestwo Czarnej Topoli. Publikacja, która bardzo fajnie przedstawia całą historię, cały rys historyczny tego terenu i to nie tylko w tym aspekcie takim czysto przyrodniczym, ale też właśnie historycznym, także naprawdę fajna, fajna pozycja i właśnie koledzy z Wolnych Rzek, mając taką wiedzę, postanowili wskrzesić ten rezerwat,

0: co jak widać im się udało. Wsparli ich w tym leśnicy z Nadleśnictwa Rozwadów i w ramach akcji, jaką organizowały Lasy Państwowe na swoje stulecie, czyli 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych, ten rezerwat trafił właśnie w tej puli do nas i utworzyliśmy go, dając mu po raz trzeci życie. Tylko już zabezpieczyliśmy się, jeżeli chodzi o ten przedmiot ochrony, bo tutaj podeszliśmy dość inaczej, inną koncepcją, mianowicie już w przedmiocie ochrony wpisaliśmy, że zachowujemy, znaczy, że chronimy dynamikę procesów, bo to kiedyś był bardziej łęgowy drzewostan, no, topola jest takim gatunkiem, natomiast teraz on ewidentnie grądowieje ze względu na uwarunkowania hydrologiczne, to już nie jest taki łęgowy las, tylko bardziej grąd, więc on cały czas się zmienia. Cały czas ewoluuje, no, przyroda nie znosi próżni, więc ona cały czas tutaj działa, te procesy przyrodnicze zachodzą, więc tak naprawdę nie wiemy, co będzie za 10, za 20 lat z tym drzewostanem, ale właśnie to po to tu chronimy, żeby obserwować te przemiany, ten proces.
1: Jeśli dobrze pamiętam, to w 2025 roku oprócz SOH powołano także dwa inne rezerwaty. Targowisko w Pysznicy i
0: Dolina Jodłówki. Tak. Wówczas w rezerwacie Sochy, bo on jest taką ciekawostką historyczną. Tam przebiegał proces podpisania, ten symboliczny proces podpisania, taki przy blasku fleszy. Pan dyrektor tutaj na jednym z takich wielkich, okazałych, zwalonych pni topolowych podpisał nie tylko akt powołujący rezerwat Sochy, ale też właśnie targowisko i Dolinę Jodłówki. Jeżeli chodzi o targowisko, to też jest obiekt, który był przedmiotem zainteresowania kolegów z Wolnych, z Towarzystwa Wolne Rzeki. Zrobili tam badania, dokumentacje. To jest ciekawy teren. On też nie jest jakimś dużym rezerwatem. To powiedzmy sobie szczerze, to jest taka, powiedzmy, enklawka leśna przy rzece Glinówka. Zresztą w obszarze tego rezerwatu zawarliśmy starorzecze tejże rzeki. W związku z tym jest ciekawe ukształtowanie. Ogólnie to jest obiekt, który ma na celu ochronę starodrzewu olchowego, czyli takiego związanego z wilgotnymi siedliskami, i rzeczywiście tak tam jest. Te olsy, te drzewostany olchowe są takie naprawdę takie okazałe, takie bagienne, tak bym powiedział, bo ukształtowanie terenu sprzyja powstawaniu takich wysiąków, mułak. Ogólnie jest to teren wilgotny do roboty.
1: Występują tam jakieś mokradła, torfowiska?
0: Dokładnie tak. Tutaj jeszcze poprawiają to wszystko bobry, które tam aktywnie działają, żeby te zasoby wodne jeszcze w jakiś sposób wzbogacać.
1: Dobrze, no to poznaliśmy już rezerwat przyrody Targowisko, a teraz przejdźmy sobie do Doliny Jodłówki.
0: Oj, to jest akurat fajny rezerwat, bo ogólnie patrząc na mapę Podkarpacia, widzimy ewidentnie, że najwięcej rezerwatów przyrody koncentruje się na południu kraju. Tam mamy kraju, no i województwa. Tam mamy, no, przede wszystkim takie dość fajnie wykształcone buczyny i to głównie one są chronione w wielu tych rezerwatach. Natomiast północ województwa ewidentnie jest mniej pod tym względem reprezentowana, jeżeli chodzi o rezerwaty. Dolina Jodłówki jest dość sporym rezerwatem, bo ponad 100 hektarów zajmuje, ma jeszcze otulinę, to też jest ciekawe. No, zazwyczaj powinny mieć rezerwaty otulinę, nie wszystkie to mają.
1: A czym jest właśnie taka otulina?
0: Otulina jest obszarem, który otula formę ochrony przyrody, tak dosłownie można to powiedzieć, ma na celu złagodzenie pewnych wpływów. W rzeczywistości jest to taka możliwość monitorowania pewnych działań, pewnych zjawisk, ponieważ to nie jest forma ochrony przyrody, to powiedzmy sobie jasno, to w żaden sposób nie ogranicza działalności ludzkiej, jeżeli chodzi o prawo, natomiast daje nam, jako nadzorcy rezerwatu, możliwość śledzenia ewentualnych działań, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na ten rezerwat przyrody, bo jeżeli chodzi o plan,

plan urządzenia lasu, miejscowy plan urządzania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Te dokumenty planistyczne podlegają opiniowaniu nam. W związku z tym, to jest tylko opinia, ale to już jest dla nas sygnał, czy coś się dzieje. Możemy wtedy w jakiś sposób zaingerować, jakieś działania podjąć. Natomiast w realu, jeżeli chodzi tylko o element prawny, otulina jest tylko obszarem, który otacza rezerwat, nie jest formą ochrony przyrody. Natomiast jeżeli chodzi o Dolinę Jadłówki, ta otulina została niejako wymuszona tym, że składa się on z dwóch obszarów, no nawet z trzech, ale ten jeden to jest tylko taką drogą oddzielony. Jeden taki, taka enklawka, to jest bardzo fajny, pięknie zachowane, aż dziwne, że zachowało się tak fajne torfowisko, prawie 10-hektarowe, także naprawdę robi wrażenie, bardzo, bardzo piękne torfowisko. Natomiast reszta tego obszaru, czyli ta druga enklawa,

Ładnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda, ewidentnie widać tą działalność wody, bo to wymusza na drzewach wytwarzanie pewnych, że tak powiem, forteli chroniących ich przed przyduszeniem, w związku z tym tutaj te systemy korzeniowe są dość ciekawie wykształcone. No, zmartwię tutaj słuchaczy, ten teren, nawet gdybyśmy chcieli, jest ograniczony do odwiedzenia tym, że tam działalność swoją ma wojsko. W związku z tym tutaj będzie trudniej do niego dotrzeć. Także to jest las, to jest Dolina Jodłówki, ale też w obrębie tego o

0: więc te stawy są już naprawdę w bardzo silnym procesie naturalizacji. Niewprawne oko mogłoby tutaj przypisać tym obiektom już taki torfowiskowy, typowo torfowiskowy charakter. Natomiast były stawami, tylko teraz ładnie się to pło torfowe wykształca i zabiera to lustro wody.
1: Zanim jeszcze przejdziemy do pozostałych dwóch rezerwatów przyrody na terenie powiatu stalowo-wolskiego, to mam takie szybkie pytanie. Czy wszystkie te rezerwaty, które właśnie znajdują się właśnie w naszym regionie, w regionie stalowo-wolskim, są jakby zamknięte dla człowieka, dla odwiedzających, takich no,

0: na orzech. No niekoniecznie, nie wygląda to jak orzech, to co w mule jest. To jest taki dziwny twór, niczym kotwica, stąd też kotewka. Rzeczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość wyszukania tego, to zachęcam zobaczyć, jak wygląda kotewka orzech wodny. Rzeczywiście, jest to taka kotwica. A co ciekawe, w okresach głodu ludzie te orzechy zbierali i robili z nich mąkę. Więc to też taka ciekawa historia.
1: No to... Ja by pewnie przyszła do głowy jakaś sałatka.
0: Z liści tak, ale no, powiedzmy w okresie, kiedy rozety liściowej nie ma, ta roślina zimuje właśnie w postaci tego orzecha, nazwijmy to tak. No to wtedy tylko to nam zostanie. Zresztą tam właśnie są te składniki wszystkie, dzięki którym ona przetrwa ten okres niekorzystny. Natomiast kiedyś, wtedy kiedy powstawał ten rezerwat, rzeczywiście to była bardzo rzadka roślina. Bardzo trudno ją było spotkać w naszym terenie. Ona zazwyczaj swoje stanowiska miała w jakichś starorzeczach, w takich zastoiskach przy rzekach, ale rzeczywiście było jej mało. Teraz jest ewidentnie jej więcej. W wielu miejscach na terenie województwa podkarpackiego można ją zobaczyć, nie tylko w rezerwacie przyrody Pniów. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o rezerwat Pniów, tam są trzy takie zbiorniczki. W tym środkowym zbiorniku naprawdę jest tego sporo. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany taką roślinką, zachęcam do poczytania o niej. Można tam ją zobaczyć w dość dużej ilości, ale tak jak powiedziałem, również w jakichś takich starorzeczach, takich zbiornikach wodnych, gdzie gdzieś tam można ją spróbować znaleźć.
1: Na terenie powiatu stalowopolskiego pozostały nam jeszcze do omówienia dwa inne rezerwaty. Są to rezerwat przyrody Łęka i Imielty Łuk. Jeden z nich, czyli Łęka, mieści się w jakiej miejscowości? Bo chyba podejrzewam, że tutaj już nie będzie tak łatwo.
0: No właśnie, tutaj nie jest tak łatwo. Tutaj akurat na terenie dwóch miejscowości jest położony ten obiekt, na terenie miejscowości Gielnia i Goliszowiec, nadal gmina Zaklików. Jest to największy rezerwat przyrody na terenie powiatu stalowopolskiego, bo blisko 400 hektarów, dokładnie 376,83, także duży obiekt. Obiekt leśny, niestety nieudostępniony do ruchu turystycznego, a też ciekawy. Przede wszystkim dominuje tam las grądowy. On zajmuje tam większość terenu, ponad 1/3 terenu to jest las grądowy. Dość stary las. Rezerwat powstał w 1998 roku. I tutaj tak samo, ten sam schemat. No po prostu on już wówczas był dość okazały, dość ciekawy przyrodniczo. Zazwyczaj pod kątem występowania tych dużych gabarytów drzew. No a teraz już powiedzmy po tym okresie jest jeszcze tego więcej, bo rzeczywiście tam mamy też nagromadzenie dużej ilości takich okazałych drzew wielu gatunków, bo no przede wszystkim jest to grąd, ale też tam są siedliska i łęgowe, bo przepływa tam rzeka Łukawica. No i w sąsiedztwie tej rzeki, oprócz tego, że fajnie meandruje, to też jest taki walor i krajobrazowy, i przyrodniczy ciekawy. To tam mamy fragmenty lasów łęgowych, ogólnie takich zbiorowisk związanych z wodami, ale też mamy tam takie siedliska typowo borowe, czyli sosną, no przede wszystkim sosną. No niestety czasami z uwagi na to sosnę mamy problemy, bo kornik lubi sobie tą sosenkę tam zadoptować. No i tutaj jest problem. No, tak jest, no chronimy rezerwat, ale wokół mamy drzewostany też sosnowe. No i ten nasz rezerwat może stać się takim zarzewiem jakiejś gradacji ewentualnej. Także tutaj mamy to na baczeniu w naszych zadaniach ochronnych. Też bierzemy pod uwagę występowanie tego wada.
2: No i na sam koniec pozostał nam Imielty Łuk. Z tego, co kojarzę, z tego, co pamiętam, znajduje się on na terenie dwóch województw, nie tylko województwa podkarpackiego.
0: Tak, jest to duży obiekt w ogólnym swoim wydaniu, natomiast na naszej części, w naszym województwie jest to dokładnie 72 hektary. Jest to obiekt kochany

0: Ostrzyc znajduje się na terenie leśnictwa Kochany. Fajna nazwa, bardzo mi się podoba.
1: Bardzo przyjemnie.
0: Tak. Jeżeli chodzi o naszą część rezerwatu przyrody Mielty Łuk, jest to bór bagienny, całkiem nieźle wykształcony. Natomiast po stronie lubelskiej jest ten ta właściwa część rezerwatu przyrody, obejmująca kompleks torfowisk, zbiorników, no bo tam działalność ludzka mocno się zaznaczyła. Niemniej jednak ostatnie badania pokazują, że tam jest duży problem z poziomem wody. No po prostu ona ucieka, więc my, posiadając taki mały skrawek tego rezerwatu, bo jedynie 70 hektarów, problemów takich nie mamy. Ten nasz las jest w całkiem niezłym stanie. Co ciekawe, przynajmniej ja bardzo lubię tą roślinkę. Duży udział tam ma bagno zwyczajne. Roślinka, która niesamowicie pachnie. Zresztą była stosowana też w szafach babci, żeby mole zwalczać, ale rzeczywiście jest bardzo urokliwa i tamtego mamy sporo. Oczywiście rezerwat, jak już słuchacze się domyślą, nie jest udostępniony, przynajmniej w części województwa podkarpackiego, ale jest w otoczeniu lasu, który nie jest chroniony, w związku z tym spokojnie można tam jakąś ścieżką leśną podejść i zobaczyć ten rezerwat, zatrzymując się przed czerwoną tablicą.
1: A czy Mielty Łuk to jest jedyny taki rezerwat na Podkarpaciu, który współdzielimy z innym województwem?
0: Nie. Drugim takim rezerwatem jest Wisła pod Zawichostem i ten rezerwat dzielimy z dwoma jeszcze innymi województwami, bo on jest położony na trzech województwach, na podkarpackim, na świętokrzyskim i na małopolskim. To on się znajduje przy Zawichoście, obejmuje fragment rzeki Wisły oraz otaczających ją terenów.
1: Dobrze, no to tak podsumowując naszą rozmowę, o czym powinniśmy pamiętać, wchodząc do lasu i do tych rezerwatów przyrody, do których możemy?
0: No akurat tutaj, jeżeli chodzi o te leśne rezerwaty, to powiedzmy tylko namiastkę lasu możemy poczuć w sochach, wędrując sobie tą drogą. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o naszą obecność w lesie, pamiętać, że to jest też czyjś dom. To jest miejsce, w którym oczywiście się relaksujemy i tak dalej. Jednak jest to siedlisko, kolokwialnie rzecz mówiąc, właśnie dom wielu gatunków zwierząt, no przede wszystkim, bo powiedzmy rośliny przed nami nie uciekną, natomiast zwierzęta, co niektóre, mogą się czuć zaniepokojone, jeżeli nasze zachowanie nie będzie wystarczające godne do powagi tego miejsca. Przede wszystkim nie potrafię tego zrozumieć, bo jakoś z łatwością niesiemy napoje. Po opróżnieniu butelek one nam zaczynają jeszcze bardziej ciążyć. To jest pewien ewenement, który jest dla mnie niezrozumiały, biorąc pod uwagę na tyle, ile rozumiem prawa fizyki. Także nie zaśmiecajmy tych lasów, bo oczywiście później organizujemy akcje sprzątania świata. Jednak fajnie by było, gdybyśmy ich nie musieli organizować, bo jednak lasy po tych naszych wycieczkach nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, szczególnie jeżeli chodzi o duże ilości tego plastiku w postaci butelek. No miejmy nadzieję, że system kaucyjny to zmieni.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.